0: Od razu słychać, że im majóweczka weszła trochę za mocno. Kungs i nasz ulubiony Teofil London śpiewają, że Galaxy.
1: Nie Galaxy, tylko Galaktyka dzisiaj.
0: A nawet Galaktyka.
1: A nawet.
0: Nawet. Niech lektyka wiesie was na maturę
1: z języka polskiego.
0: Będzie dobrze, Asia Mały, Zirek Jakubek. Jak my zdaliśmy, to wy tym bardziej.

0: Żeby było Wam łatwiej wejść w ten poniedziałek po dłuższym majówkowym weekendzie, podrzucamy Wam takie hity na maksa w RMF Max.
1: Jest informacja, która spowoduje, że trudniej będzie z pracy wyjść. Tak będziemy bardziej szanować.
0: Liczba ofert pracy w naszym kraju w ciągu jednego roku spadła prawie o połowę.
1: Ale może to dlatego, że praca znalazła człowieka.
0: No.
1: I już nie szuka.

0: reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.

0: I właśnie dlatego muzyczna radość zmierza ku nieskończoności w RMF Max. Dzisiaj Polski, ja tak wjechałem trochę z matematyką, nie? Na maturze. Trzymajcie się, drodzy abiturienci, będzie dobrze, ważne sprawy, by być na bieżąco we fleszu o 6. Max.
1: Jest 6 na zegarach RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. Czas na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach opanowany. Z żywiołem wciąż walczy około 200 strażaków. Ogień pojawił się wieczorem na terenie rozebranej hali produkcyjnej.
2: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
1: To starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik prasowy gliwickich strażaków, a my w RMF Max dbamy o to, byście byli na bieżąco. 33-letni sternik usłyszał zarzuty w związku z tragedią na jeziorze Salińskim. Na Pomorzu. Zginęły dwie osoby, mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu. Grożą mu za to 3 lata więzienia.
3: Jak usłyszałem, przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnę, w piątek wieczorem na jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła, jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób nie udało się uratować.
1: Tyle, Michał Krasonie. Kierowców ostrzegamy, nie przeginajcie z prędkością. Jeszcze dziś na trasach możecie spotkać więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze prowadzą akcję Bezpieczna Majówka.
4: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wyciera, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
1: To rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. W Orzeszu w Warmińsko-Mazurskim trwają ćwiczenia pod kryptonimem Ambershock 26. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z 2. pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. A w ćwiczeniach bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. A my przenosimy się teraz za ocean, bo prezydent Stanów Zjednoczonych znów grozi. Chodzi o decyzję dotyczące zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. Zabrał głos w sprawie planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Dlaczego Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec? Będziemy znacznie redukować i to o dużo więcej niż 5 tysięcy. Tak odpowiedział dziennikarce na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami prezydent Donald Trump. Pentagon ogłosił w piątek, że wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To pokłosie krytyki wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merca. My do tego tematu jeszcze będziemy wracać na naszej antenie, a z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 7. Tuż po 7 będą też najnowsze informacje ze świata sportu.

0: 10 minut po godzinie 6 z wami o poranku RMF Max i te numery, które powodują, że zaczyna się pomajówkowo z wielgachną energią, nawet jeśli jedziesz teraz na maturę.
1: No właśnie, całą naszą energię dzisiaj kierujemy w stronę maturzystów.
0: Pewnie.
1: Pierwszy dzień egzaminów dzisiaj przed nimi.
0: I uwaga, mamy maturalne pewniaki, przynajmniej jeżeli chodzi o najczęściej wyszukiwane frazy w polskim internecie.
1: No i zaskoczenia nie będzie, jeżeli chodzi o język polski.
0: No.
1: Lalka
0: albo pani profesor Meus.
1: Bambolina.
0: Bambolina.
1: Pięknie to brzmi, jak, bambolina.
0: Jak ktoś w ramach języków nowożytnych pisze jeszcze włoski, po prostu bambolina. Irek Jakubek i bambolina. Ej, no super, nie, no wiadomo, ej, no.
1: Asia Meus, dzień dobry.
0: 10 po 6. Farewell. Farewell. Miss.

0: od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Vito Bambino i Izalia. Wszyscy, każdy osobno super, a wszyscy razem to już w ogóle jest petarda.
2: Jezu, Aśka tak mówi, Igor, że fajnie, że mam imię też na I. To jest w ogóle ekstra.
1: Igor, Irek, no, można się pomylić.
2: Wiadomo, nawet podobnie się jak ten Igor z tego, właściwie Igor z Frankensteina trochę tam. No wiadomo, maturzyści, no, słuchajcie, dobra, to nie była lektura obowiązkowa, ale wiadomo, każdy naukowiec musi mieć swojego Igora, który mu pomaga w trudnych, różnych sprawach. 20 minut po godzinie 6, chodźcie na jaśniejszą stronę świata, to my ją zamieszkujemy, Asia Meus, Irek Jakubek, całe radio RMF Max.
1: I mamy ceny, z dystrybutorów prosto zdjęte, mamy ceny na poniedziałek.
2: Po ile dzisiaj benzyna, po ile dzisiaj diesel?
1: Benzyna 6,46, diesel 7,31 i nie przyzwyczajajmy się za bardzo do tego, bo eksperci mówią, że jutro może być drożej.
2: A i to nie jest jedyne oszustwo związane z tankowaniem.
1: Nie?
2: Ja ci powiem, największe oszustwo związane... Największe oszustwo związane z tankowaniem polega na tym, że wszyscy ci mówią na majówce, że idziemy na grilla, a potem jest tankowane. A grillowania jest mało.
1: Nic o tym nie wiem.
2: No, ja też nie, kolega mi mówił.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo. Multirabaty.

0: A ty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
2: Trzy odsłony. Umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
1: Zobacz, jak dwie postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
2: To jest impuls, nie analizuj, poczuj.
1: 369. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
2: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
1: Poleca RMF Max.
3: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
4: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
5: Skol Fashion Fun.
6: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: NF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: No uda się dzisiaj wszystko, bo przecież leci Italo Disco w RMF Max. Wasi ulubieni The Colors, między innymi hitami na maksa. 28 minut przed godziną 7.
1: Trochę mnie straszą te wiadomości. Trochę się przeraziłam, powiem wam. Naprawdę, bo sprawa jest poważna. Okazuje się, że koniec wszechświata jest bliżej niż do tej pory sądziliśmy. Aha. 20 miliardów lat nam zostało.
0: To się martwi?
1: No.
0: To najważniejsze, że nie dzisiaj.

0: My to czujemy, wyczuwamy, że właśnie tego chcieliście. Wow. Alex Le Mirage w głośnikach RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: Wiesz, kiedy ja to poczułem?
0: Kiedy?
1: Poczułem, jak się okazało, że ten numer tak znakomicie buja, a my jesteśmy na huśtawce pogodowej.
0: I no to, niestety.
1: I majówkowo było rewelacyjnie, ale to, co nam się szykuje w tym tygodniu w pogodzie, 21 minut przed godziną siódmą, informuję o tym RMF Max.
0: No. Od północnego zachodu.
1: To tam!
0: Tam, stamtąd idzie zimne i mokre i burzowe i różnica będzie naprawdę znacząca, bo na południu nadal 20 kilka, a północny zachód może się zdarzyć, że w okolicy 10.
1: Także był pretekst, żeby zobaczyć Podkarpacie, Małopolskę i Dolny Śląsk, jego fragmenty, zwłaszcza teraz jest jeszcze okazja. No. Szybko się nie powtórzy, bo wahnięcie pogodowe tylko na środek tygodnia, a potem stopniowo sytuacja będzie wracać do normy, czego wam i sobie bardzo serdecznie życzymy.
2: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Planujesz spotkanie biznesowe, imprezę albo integrację dla swoich pracowników? Zaskocz ich warsztatami kulinarnymi w pracowni smaku Jolanty Klesser. Ponad 200 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni oraz nietuzinkowego podejścia do gotowania na profesjonalnym sprzęcie firmy Smeg. Znakomita integracja, zabawa oraz uczta dla ciała i ducha. Razem przyrządźcie wyjątkową kolację pod okiem prawdziwych szefów kuchni. Katowice, ulica Kościuszki 12, oficyna 9, www.pracowniasmaku.com.pl.
6: Jesteś eko? Segregujesz śmieci? To wymaga wielu koszy, które nie są najpiękniejszą ozdobą na Twojej posesji. Rozwiązaniem są modułowe obudowy koszy na śmieci od Top Fence, dostępne na topmyślnik.box.pl. Szeroka oferta i nowoczesny design zgodne z aktualnymi trendami. Możliwość tworzenia obudowy o dowolnej liczbie segmentów oraz wygoda użytkowania na co dzień. Ekologia, która jest estetyczna. Poznaj nasz system modułowych obudów koszy na śmieci, odwiedzając sklep internetowy topmyślnik.box.pl.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
9: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
8: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna, nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
10: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. 4 wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrarystyczno-botaniczne, Dragon Expo, fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
12: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.

0: KFC.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: totalny pewniak, zwłaszcza jeżeli chodzi o egzamin z wiedzy o tańcu. Danca Kuduro, 11 minut i 7, tu RMF Max.
1: A teraz będzie zrzona z Polakach, bo okazuje się, że jesteśmy niezaangażowani w pracę. No. Na samym końcu listy narodów najbardziej zaangażowanych w pracę jesteśmy my.
0: Naprawdę? Cała Europa bardziej zaangażowana?
1: Tak.
0: A to dlatego, że zadali to pytanie ludziom w pierwszym dniu po majówce, nie? Hej, jak jesteście zaangażowani w pracę? Ach.

0: Podtrzymujemy majówkowe tempo, nie zwalniamy ani na moment. David Guetta w głośnikach RMF Max, kilka chwil przed siódmą.
1: A siódma za 4 minuty, jakby ktoś do tych chwil był jeszcze bardziej przywiązany. 4 minuty do siódmej, utrudnienia na A4 powypadkowe na Dolnym Śląsku. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Maxa o poranku, za chwilę wszystko w tej sprawie.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Punktualnie 7 w RMF Max, czas na Flash Sport, pogodę. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam. To co tu i teraz, tylko w RMF Max. Kierowców z dolnośląskiego odcinka 4 ostrzegamy przed utrudnieniami. Dwa samochody zderzyły się w pobliżu Krzyżowa i są ranni. Oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Wprowadzono objazd węzłem Godzieszów. Strażacy tymczasem wciąż dogaszają pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach. Spłonęły dwie hale. Akcja, która trwa od wieczora, potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, przekazał rzecznik gliwickich strażaków starszy kapitan Damian Dudek.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, czytamy we wpisie opublikowanym w nocy przez kancelarię prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony orderem Orła Białego.
2: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a już za 2 godziny punkt 9. Absolwenci liceów, techników i szkół branżowych zaczną maturalny maraton na pierwszy ogień egzamin pisemny z języka polskiego. No, to na razie podstawa, ale maturzyści lekko zestresowani.
3: Obawiam się polskiego.
4: A dlaczego akurat polskiego? Co jest takim największym problemem?
3: Wszystko. Polskiego moim zdaniem ma największy zakres materiału.
5: Większych obaw o całą maturę nie mam, jedynie o język polski.
1: No proszę, jutro matematyka, to może pójdzie gładko. Z maturzystami rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Trzymamy kciuki za dzielnych maturzystów i do tematu oczywiście będziemy wracać. I na zamknięcie jeszcze kolejny powód do dumy. Polski satelita poleciał na orbitę. Rakieta firmy SpaceX wystartowała wczoraj z bazy kosmicznej w Kalifornii. Produkowane przez polsko-chińską firmę radary, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć ruchy wojsk bez względu na zachmurzenie. Na otwarcie piłka Brukbet Termalika Nieciecza pierwszym ekstraklasowym spadkowiczem. Pięknie za to zaprezentował się GKS Katowice. Wynik spotkania 5-1. Bezbramkowy remis w meczu Zagłębie Lubiny Krakowia, a Pogoń Szczecin wygrała u siebie z Wisłą Płock 3-0. W 34. kolejce Primera Division Real Madrid pokonał Espanyolę 2-0 w siatkarskiej plus lidze bez rozstrzygnięcia. Trwa walka o brąz, bo PGE Projekt Warszawa, choć wprowadził w grze 2-0, trzeci mecz przegrał z Asekoresowią 3-2.
6: Tylko dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko.
1: Podsumował libero projektu Damian Wojtaszek. Czwarty mecz w środę o 17.30 w Rzeszowie. Dziś jeszcze pięknie, słonecznie i bardzo ciepło, zatem kontynuacja wysokich wartości z majówki. Mamy maksymalnie na termometrach dziś 23 stopnie w Trójmieście, 25 do Suwałki, 25 również zobaczymy w Poznaniu, w Katowicach 26, 27 to Kraków i Rzeszów, najwięcej. No więc gorąco, letnio wręcz, będzie też słonecznie, jedynie na północy i na północnym zachodzie kraju może dziś zagrzmieć, a od środy zmiana pogody.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko- i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
7: Uwaga, uwaga, bo gramy numery, przy których poranna kawa pachnie jeszcze bardziej zachwycająca. 4 minuty po 7 tu RMF Max.

0: którego ludzie robią głośniej. RMF Max, 9 minut po godzinie 7, nasza ulubiona, rewelacyjna Ina.
1: Ludzie chcą też alimentów na psa albo kota. Jest coraz większa potrzeba. No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest para. Pan i pani mają psa albo kota. Aha. Para się rozstaje i ten zwierzak zostaje z jednym panciem albo pancią. No a ten drugi nie płaci na jego utrzymanie. I to jest duży problem, bo wszystko przecież kosztuje. Stąd ta potrzeba, żeby to było jakoś ułożone.
0: O, prawdziwa rewolucja to będzie wtedy, jak Wigilię pies powie, z kim chce dostać. Także ej, a może się dogadajmy. Będzie dobrze, piękny dzień przed nami. Tyle możliwości, 10 po 7.

0: Najlepsze połączenie na poniedziałkowy poranek. Ellie Goulding, Illenium i RMF Max. No i czego chcieć więcej, proszę państwa?
1: Asia
0: i
1: Irek też jest super.
0: No to my jesteśmy w RMF Max, to jakby się samo przez się rozumie.
1: Pięknie. Irek. 17 minut po godzinie 7. Jak się dzisiaj czujecie? Jak się dzisiaj macie? Jak tam dzisiaj sprawki od samego rana?
0: I przyjmujemy wszystkie skargi, zażalenia i dobre wiadomości. Była pełnia, więc ktoś może być trochę... No ja właśnie tak niedospany. A taka jestem popełniowa. To jest taki...
1: A chcesz mi powiedzieć, że twój wilk robi au? Sieci,
0: tak jak już się obudzi, to pewnie zrobi.
1: SMS-owo 3001 piszcie wiadomości wysłane do nas bez żadnych dodatkowych opłat. Jak się dzisiaj czujecie? Piszcie śmiało, bo 3 stóweczki przygotowane. A to jest przepustka do gry o fajne pieniądze. W poniedziałkowy poranek, 18 minut po godzinie 7.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
3: Reklama.
2: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
2: Pokoleniowa zmiana dzieje się na Twoich oczach. Franta X Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
12: Maju, Maju, chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę, stacja parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.
13: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska.

0: kryjówkowo, eksperci mówią, powinniśmy się czuć zupełnie inaczej niż piszecie na 3000. Jeden opisując swoje samopoczucie 29 minut po godzinie 7.
1: Jedni niewyspani, inni zadowoleni.
0: O, a Janusz jest królem naszej dzisiejszej zabawy. Cześć Janek, siemano rano, witaj.
2: Siemano, cześć.
0: Witaj w RMF Max. No jak się Janusz dzisiaj czuje? No tak po
2: maju. Gorąco. Gorący piecze.
0: Aha, plecki czy w innym miejscu?
2: Plecki.
0: całe
1: trzeba szczęście. Się było posmarować, Janusz, ale teraz wsiadaj z nami do samochodu, tak. Jedziemy razem w podróż, bo dzisiaj matura z języka polskiego.
0: Tak.
1: I pojedziemy dzisiaj do miejscowości, która zagrała soplicowo w Panu Tadeuszu.
0: Mhm.
1: Miejscowość nazywa się Cichowo.
0: Ale w naszych głowach zawsze soplicowo, forever and ever. No i ty decydujesz, kto ma bliżej do tego Soplicowa, czy Asia, czy Irek. Jak dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to 100 niestety stracisz.
1: Pierwsze pytanie, Janusz. Irek jedzie z miejscowości Ciekoty, tak. Bo tam mieszkał Stefan Żeromski.
0: A Aśka sprawdziła, gdzie się urodził Prus, Bolesław, no i mówi, zabierzcie mnie do Soplicowa z Chrubieszowa.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
2: Irek.
0: Dobrze,
1: 300 wyobronione. Brawo. Drugie pytanie. Brawo. Do Soplicowa, czyli Cichowa. Ja jadę z Warszawy, bo tam się urodził Witkacy.
0: Co innego Sienkiewicz z Woli Okrzejskiej. To jadę ja z Okrzejskiej.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Panie maturzysto, no dawaj. No.
2: Asia.
1: Brawo, Janusz. Okej, trzecie pytanie. Irek jedzie z Małoszyc, bo tam Gombrowicz się pojawił.
0: No, a Laskowo Głuchy, miejsce narodzin Cypriana Kamila Norwida.
1: Kto ma bliżej, tak. Janusz? Aśka czy Irek?
0: No.
1: Szybko!
2: Psia.
1: Dobrze!
0: Bracie, cały pokój nauczycielski jest zdumiony. Ostatnia ławka przez 4 lata, a teraz na maturze idealnie. 300, super, brawo ty.
2: Dziękuję.

0: i Jammy w RMF Max. No i to znaczy, że albo już nauczyliście się tańczyć ten szalony Dracula Dance, albo dopiero ćwiczycie ruchy 24 minuty przed godziną 8 przy ustawionym w głośniku RMF Max.
1: Iga Świątek, słuchajcie, no, ma nową pasję, nowe hobby. Teraz w wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
0: Golfem się bawi. No. Ja się kiedyś bawiłem golfem.
1: Tak?
0: Rozciągnąłem sweter. Przepraszam. Pozdro dla tych, co się golfem bawią na parkingu pod dyskontem. Zbudzimy te bączki. O, fajnie. 23 minuty i 8.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
6: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rozdzieńskiego 204.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Podrzucamy wam wasze ulubione hity na maksa w poniedziałek rano. I to niezależnie od tego, czy jedziecie do pracy, czy na maturę.
1: Tak, dla jednych i drugich odwołujemy korki jakby co 12 minut i godzina 8. Tu Asia, tu Irek, tu poranek RMF Max.
0: A teraz będzie Ministerstwo Nauki, bo ma nowy pomysł. A nie, o Boże, tylko Ministerstwo Nauki będzie promowało studiowanie w Polsce.
1: Brawo!
0: Bo chcą ściągnąć do nas więcej studentów z zagranicy i pokazują, jak fajnie jest być studentem w Polsce.
1: Teraz w ogóle w całym kraju ruszy taka wielka promocja studiowania. To jest rewelacja. To się nazywa Juvenalia. Juvenalia! Wiktor Waligura też tam zagra. Najpierw u nas o poranku w RMF Maxa, a pewnie gdzieś na studenckiej imprezie.

0: śpiewa, że poranku w RMF Max, to od razu mam lepszy dzień. Katy Perry, 5 minut i 8.
1: A o 8 flesza, w nim ostrzeżenia z trasy Łazienkowskiej w Warszawie, tam po wypadkowe utrudnienia.
0: A czwóreczka na Dolnym Śląsku, też są korki, do tego jeszcze matura, ceny paliw, bądźcie na bieżąco, słuchajcie flesza RMF Max za 5 minut o 8.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
0: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
0: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy.
3: Świeże hity.
2: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
3: Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
6: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
5: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
7: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
10: Skol Fashion Fun.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
16: Pokoleniowa zmiana dzieje się na twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
17: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu w Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
18: I po reklamie.
19: Tak działa Max.
20: W aucie.
19: Online.

0: Zerkamy na zegary 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash Sport Pogoda. Anna Łopuczańska, zapraszam. I od aktualnych informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy sygnał o utrudnieniach na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Gęsto robi się w kierunku Pragi. Przypominamy też, że wciąż korkuje się A4 na Dolnym Śląsku po zderzeniu dwóch pojazdów w pobliżu Krzyżowa i trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Możecie korzystać z objazdu przez węzeł Godzieszów.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział początek operacji Wolność. Ma ruszyć dziś. Siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśniny Ormus. Chodzi o jednostki, które tam utknęły. To, jak stwierdził, gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu. Szczegóły akcji nie są znane. A kierowcy na razie nie mogą sypiać spokojnie, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas odbija się na cenach paliw. Według ekspertów lada chwila będziemy płacić więcej.
2: Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu droższe. Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
0: To Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Ostatnie obwieszczenie ministra energii zostało opublikowane w piątek i obowiązuje do dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy, za 98 6 zł 96 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje 7 zł 31 groszy. To już oficjalne. Dziś, dokładnie za godzinę, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych otworzą arkusze z pytaniami. O 9:00 startuje matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpi ponad 340 tysięcy osób. Maturalny maraton potrwa do 21 maja. Maturzystom jeszcze przypominamy na koniec, koniecznie weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i długopis z czarnym tuszem. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Francją po rzutach karnych 2-3 w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Został zwolniony. W oświadczeniu klubu czytamy, że decyzja została podjęta na podstawie szerszej analizy. Grad goli w meczu 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Brookbet Termalika Nieciecza przegrała z GKS-em Katowice 1-5. Jest pierwszym spadkowiczem. Jannik Sinner został z kolei pierwszym tenisistą, który wygrał 5 z rzędu turniejów rangi ATP Masters 1000. W finale w Madrycie pokonał Aleksandra Zwerewa 6-1, 6-2. Lato wiosną trwa w najlepsze. Na termometrach bardzo wysokie wartości. Dziś maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście. 25 to Suwałki. Podobnie będzie w Poznaniu. 26 Kresek zobaczymy we Wrocławiu i w Katowicach. Kraków, Rzeszów 27. No idealnie można by było rzec. Zdecydowaną przewagę ma mieć słońce, chociaż będą takie miejsca jak północ kraju i północny zachód. Tam może dziś zagrzmieć, a od jutra no, sporo chmur się pojawi.
3: Cztery wejściówki do parku rozrywki. W drodze na maturę też można wygrać, bo takie rzeczy są tu w RMF Max o poranku.

0: Houston, mamy problem.
1: Mamy?
0: I to większy niż jakbyśmy jechali nieprzygotowani na maturę z matematyki. To jutro. Bo dzisiaj, hello, dzisiaj Polski. Bo nie potrafimy się Zasią dogadać, czy lepsza w tym numerze to jest Nicki Minaj, czy lepszy jest Justin Bieber.
1: Pójdziemy na kompromis i jedno i drugie jest super.
0: Jest, dlatego właśnie w duecie Asia Meus, Irek Jakubek tutaj o poranku.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, wiecie jak jest.
0: 10 po 8, wiadomo.
1: 8 210 zł na rękę.
0: Ile?
1: 8 210 zł na rękę. Aha. Średnio czyli będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
0: O, kto tak powiedział?
1: Premier.
0: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy. Max. Jakby święty Mikołaj tak powiedział.
1: Wróżka zębuszka.
0: Kurczę, chyba. Ile 8?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż drew. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: kolejny z waszych ulubionych hitów na Maxa, Alok i Khalid w RMF Max. Dive into me. 18 minut po 8.
1: Ja też uwielbiam tę nowość. Jakby ktoś pytał, cztery wejściówki do Energylandii. Jakby nikt nie pytał, to byłoby nam bardzo przykro, bo wy wiecie, że jeżeli jest poranek RMF Max, to jest taka dobra energia i są wejściówki do tych miejsc, w których lubicie się bawić najbardziej.
0: Dlatego cztery wejściówki już przygotowane, czekają na nowego właściciela, a dzisiaj w dzień matury z języka polskiego.
1: Jesteśmy długopisem.
0: Wszyscy. Jesteś dzisiaj długopisem, który właśnie pisze maturę z języka polskiego. I wszystkie te odgłosy, które długopis piszący wydawać by mógł, nagrywacie na głosówkę i wrzucacie na naszego messengera RMF Max.
1: Pamiętajcie, że długopis może też pomyśleć, bo on też ma uczucia. Jakby ktoś pytał, także proszę mnie nie gryźć. Messenger RMF Max przygotowany, cztery wejściówki do parku rozrywki. Owszem, dzisiaj, żeby je wygrać, trzeba być długopisem. Długopisem piszącym dzisiaj maturę z polskiego.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
8: Skol Efficient Pump.
9: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
0: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę.

0: Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzisiaj o poranku w RMF Max, żeby zdobyć 4 wejściówki do Energylandii, trzeba być długopisem, który pisze maturę z języka polskiego.
2: O tym nie było na lekcjach.
1: Wybaczcie, no świetna nagroda, więc i poprzeczka zawieszona bardzo, ale to bardzo wysoko.
3: W temacie długopisów Tomek.
1: Tomek. Jak słyszycie, to jest długopis w brudnopisie. Teraz łaki długopis.
3: Jednak zmienił argumenty.
1: Ola reprezentuje długopisy, które właśnie zobaczyły pytania maturalne.
3: A Melania troszkę się stresuje
1: i sobie klika długopisem. 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa Tomek! Głos wielu długopisów.
4: Czujesz, że zaraz puszczę kleksa. Ta interpretacja wiersza jest taka słaba, że aż mi wstyd pisać.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Będzie dobrze, 30%.
3: To, trzymamy kciuki, nieustannie.
1: To minimum, żeby zdać, zobaczycie, będziecie bliżej 90. Słuchacie RMF.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: specjalnie dla maturzystów. Alex Warren przypomina, że Don't Warren, be happy. 22 minuty przed 9. Trzymamy kciuki, będzie dobrze, dacie radę. Przecież uczyliście się przez te 4 lata.
1: Nie tylko, całe życie się do tego uczyliście przecież.
0: Wiadomo, będzie dobrze. Maturalne pewniaki, tak jak hity na maksa, traficie z nimi idealnie.
1: Dzisiaj polski, jutro matematyka, to teraz będzie trudna cyfra. 5 miliardów złotych. To tyle warty jest rynek komunijny, pierwszokomunijny w Polsce.
0: Jezus Maria.
1: No właśnie.
0: Przepraszam, że Jezus.
1: 5 miliardów to jest 5 i 9 zer.
0: Gdzie, matko, dobrze, że tylko jeden chrzestny nie musi tego obsługiwać. Jeden chrzestny, tylko się da na 100 tysięcy chrzestnych. Rozkładam. O Boże.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni, więcej pewności, więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Pięknie wyćwiczone, idealnie w tempo. Irek Jakubek, drodzy państwo, i Another w RMF Max.
1: Nasza kukuła disco.
0: Kukuła.
1: 11 minut i godzina 9. Dzisiaj jest ten dzień.
0: Tak.
1: Dzisiaj jest ten cudowny moment. Dzisiaj jest ta naprawdę wyjątkowa chwila, kiedy powraca wasza ulubiona zabawa z dużymi pieniędzmi. Za dużo, za mało.
0: To działa tak, że my wam mówimy, ile to jest za dużo, a ile to jest za mało.
1: 20 tysięcy za dużo, 10 tysięcy za mało.
0: I gdzieś pomiędzy tymi kwotami jest to, co ukryliśmy w naszym specjalnym sejfie. Jak traficie idealnie w kwotę, którą tam ukryliśmy, to te pieniądze są wasze.
1: A że my akurat jesteśmy ci fajni, wiecie.
0: Wiadomo.
1: Jak rozdajemy coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy, to pomagamy wam wejść do finału, w którym za samo obstawianie już od razu 5 stówek gwarantowane, a jak trafiasz, to wygrywasz coś pomiędzy 10 tysięcy a 20 tysięcy złotych.
0: I pomagamy wam tak, żeby to naprawdę była pomoc, dlatego mamy super rundę fajnych okazji i mnożymy każde wasze zgłoszenie teraz razy 58.
1: Jeden max, jedno zgłoszenie wysłane na 7327 to 58 szans na to, by wejść do gry, zagrać, wytypować i zgarnąć coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy.
0: Wiecie co robić, łapcie za telefon i ślijcie hasło Max pod 7327.
1: Teraz

0: SMS-em, Riana jest w temacie, SMS-em można się zgłosić do zabawy, w której do wygrania pieniądze. Zabawa powraca, nazywa się Za dużo, za mało.
1: I albo SMS-em, albo na www.rmfmax.pl. Sprawdzajcie, jakie macie opcje.
0: A tam jest naprawdę dużo okazji. www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
5: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
4: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
6: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
7: Pokoleniowa zmiana dzieje się na Twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Dzień dobry, czas na flash i na prognozę pogody. Mamy godzinę 9. Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Tak na pytanie, czy amerykańscy żołnierze wycofani z Niemiec trafią do Polski, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
2: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
1: Powiedział wiceszef resortu obrony.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: A sprawdzamy dla Was na bieżąco, jak wygląda dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień wybuchł tam, przypomnijmy, wieczorem, a został opanowany po drugiej w nocy, po około 6 godzinach akcji. Anna Kropaczek od wczoraj zbiera informacje na ten temat. Jak informuje, z ogniem walczyło ponad 220 strażaków.
3: Tak, a teraz na miejscu jest jeszcze 60 ratowników. Dogaszanie pożaru polega na przebieraniu pogorzeliska, przelewaniu go i dozorowaniu. To jest bardzo duży teren, około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Palił się kompleks hal w trakcie rozbiórki. Na szczęście w tym pożarze nikt nie ucierpiał. Na miejscu był także samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic. Monitorował powietrze. Nie było zagrożenia dla mieszkańców. Kierowcy muszą jeszcze liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulic Śliwki, Dibuła i części drogowej trasy średnicowej. Tam wciąż pracują strażacy.
1: Tyle o Danii, my zmieniamy temat. Pasażerowie tramwajów, przypominamy, od dziś nie kursują pojazdy między katowickim rynkiem a rondem Ziętka. Jak wynika z informacji ZTM-u, przystanki Katowice Rynek 1 i 2 oraz Katowice Rondo 1 i 2 nie będą obsługiwane aż do 22 maja. W tym czasie działać ma linia autobusowej komunikacji zastępczej T16. Pojedzie ona na trasie od rynku aż do Słonecznej Pętli. A jak o poranku informuje nasz reporter, znani są już wszyscy finaliści 6. edycji konkursu Kopalnia Startupów w Katowicach. Spośród 30 zgłoszeń wybrano 10 projektów, które otrzymały miejsce w finale. Teraz przed uczestnikami bootcamp, na którym popracują nad swoimi modelami biznesowymi i przygotują prezentację na finałowy Demo Day, który zaplanowano 11 maja w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa Inc.
4: W gronie finalistów mamy takie pomysły jak chociażby platforma AI, ułatwiająca pozyskiwanie informacji przestrzennych. To takie ciekawe narzędzie, które może być wykorzystywane przez firmy planistyczne, architektoniczne. Narzędzie do zarządzania szkoleniami pracowników, platformę wspierającą procesy mediacji, urządzenia do uruchamiania weryfikowania liczników energii w warunkach terenowych. Mamy agenta AI wspierającego pozycjonowanie stron internetowych. Jest platforma do zarządzania firmami sprzątającymi.
1: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. A na koniec informacja sprzed chwili od naszego reportera. Bytom, skrzyżowanie Puszkina z Małachowskiego. O poranku mamy tam wypadek dwóch aut osobowych. Kłopoty też w Gliwicach na Portowej. Tam kolizja, też stuknęły się dwa osobowe.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dzień po majówce, pogoda na Śląsku i w Zagłębiu nadal rewelacyjna. Wszystko zapowiada się wyjątkowo pogodnie, także przez resztę dnia. W Katowicach, Tychach, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Zabrzu, Sosnowcu czy Świętochłowicach na termometrach do 23 stopni, może i nawet 24, gdzie niegdzie się pojawi. Nie musimy martwić się o deszcz. Przez cały dzień ma być sucho i słonecznie, do tego słaby wiatr. Chwilami może ruszyć się ciut mocniej, ale to w ogóle nie będzie przeszkadzać. Ciśnienie na dobrym poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Matura się sama nie napisze, no bo się teraz właśnie pisze z polskiego 4 po 9.
6: Ale playlistę mamy taką, że praca i wszystko inne zrobi się samo.
5: Samo się zrobi, Asia Małusz, Irek Jakubek, no my to wiadomo, tylko dekoracja, wszystko się robi samo.
6: Jutro też się będzie robiło samo od 5.30.
5: Pewnie, my też uwielbiamy słuchać tej muzyki w pracy, no.

0: Ta majówka to po prostu była beautiful, jak ten enema przed momentem w RMF Max. Zresztą wiecie co, ja wychodzę z takiego założenia, że jak już maj się zacznie, to każdy dzień maja jest majówką, jak gra dobrze RMF Max. Dobra energia do pracy, no bo rzeczywiście komu się tu dzisiaj wstać nie chciało? Ręka do góry, no tak, co ja mam powiedzieć, zacząłem pracę po godzinie 9, a niektórzy pracują od 5 albo od 6, robiąc program Wstawaj, nie udawaj, w utrzymaniu ruchu albo naszego bezpieczeństwa. Wszystkich w pracy bardzo serdecznie pozdrawiam, dla was szczególnie ten program do 13, byle do obiadu, to najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. No i kulturalnie się przywita. Piotrek Niewad, dzień dobry.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
12: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
11: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Śląsk posprzątany po majówce. Nie zrymowało się, ale to bardzo ważne zdanie. Mam nadzieję, no nie jestem pewny, że wzięliście wszystko, co przenieśliście na majóweczkę, prawda? A jeszcze coś zostało w bagażniku, a to później się sięgnie. Tak, tak, teraz trzeba rozkręcić ten poniedziałek na Śląsku i po prostu dobrze, chciałem powiedzieć, się zabawić. Dobra, ale jak praca jest zabawą, to nie jest pracą i tego się trzymamy. RMF Max na Śląsku będzie pięknie pogrywało. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka, więc strażaków na Śląsku bardzo, bardzo mocno pozdrawiam. Floriana, Michała i Monika. Także oni mają imieniny. Wszystkiego dobrego dla urodzonych 4 maja. Ze śląskimi tematami do 13:00 mocno sobie damy radę. No damy radę, bo mamy RMF Max. Lecimy z nutką. No to słuchajcie, jak dzisiaj mamy Dzień Strażaka, to może być pożar w portfelu po tej majówce. Mamy na to gaśnicę, jaką pieniądze do wygrania i nową zabawę. Za chwilę szczegóły w RMF Max na Śląsku.
1: Słyszę.

0: To nie tylko dobry DJ, ale także świetny kucharz, ma swoją restaurację, a u nas gotuje nowy przebój. Body Talk to był Ale Farben w RMF Max. A więcej o naszych bęgarach na rmfmax.pl. Czas ugotować trochę gotówki. Bardziej na czasie chyba by było, jakbym powiedział, trochę uprać tej gotówy. Dobra, ale gotujemy, no w każdym bądź razie pieniążki są do wygrania, ale wy musicie je trafić. Mamy nową zabawę, którą już powinniście znać z RMF Max. Uwaga, za dużo, za mało dzisiaj startuje w RMF Max. Jak zgłosić się i trafić pomiędzy 10 tysięcy a 20 tysięcy, bo 10 tysięcy za mało, a za dużo to 20. No najpierw to wyślijcie SMS-a o treści MAX na 7327, jeden kosztuje 3,69 i tak zgłaszacie się do zabawy, do dzisiejszego finału. No i właśnie, we finale sobie trafiacie pomiędzy 10 tysiącami a 20. 10 to za mało, a 20 to za dużo. Pamiętajcie, SMS-ik o treści MAX na 7327. Zaczynamy zabawę za dużo, za mało w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Dzień po majówce. Pogoda na Śląsku i w Zagłębiu nadal rewelacyjna. Wszystko zapowiada się wyjątkowo pogodnie, także przez resztę dnia. W Katowicach, Tychach, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Zabrzu, Sosnowcu czy Świętochłowicach na termometrach do 23 stopni, może i nawet 24, gdzie niegdzie się pojawi. Nie musimy martwić się o deszcz. Przez cały dzień ma być sucho i słonecznie. Do tego słaby wiatr. Chwilami może ruszyć się ciut mocniej, ale to w ogóle nie będzie przeszkadzać. Ciśnienie na dobrym poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max Śląsk.

aktorem był, ale się zmył. Na Śląsku śpiewał Joe, End of Beginning. No ta pogoda dopisała w majówkę, prawda? Jeszcze dzisiaj przepięknie, ale jutro na Śląsku prawie 30 stopni. Jeszcze lepiej niż dzisiaj. Deszcze mają pojawić się w środę. Na bieżąco będziemy donosić lekkie załamanie czwartek, piątek, 18, ale weekend całkiem fajny, chociaż lekko deszczowy. My zadbamy o pogodę ducha tutaj w RMF Max na Śląsku. Będą zaproszenia na imprezy, będą informacje o tym, jak sobie radzić z tą robotą, ale na pewno także będą informacje bardzo ciekawe, bo dzisiaj rzeczywiście jest Międzynarodowy Dzień Strażaka, ale uwaga! Dzisiaj na Śląsku obchodzimy także Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza i Piekarza. Czy są tutaj tacy? No są, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, pomajówkowo. Tak, chociaż jak dzisiaj wspominałem, jak jest maj, to każdy dzień może być traktowany jako majówka. Prawda? Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen dzisiaj, ale myślę, że najbardziej pasuje do dzisiejszego dnia Światowy Dzień Powolności. Skąd my to znamy? RMF Max. To teraz ładnie robotę za Was zrobi muzycznie Bledka, dwa dni w RMF Max Śląsku, a ja wrócę po 10 i zrobi się nam tutaj nawet bardzo sportowo. Zostańcie z RMF Max Śląsk.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Nadajemy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
1: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: 98.1 FM. Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody na zegarach, bowiem już 10. Andrzej Poczobut, odznaczony Orderem Orła Białego, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, order odebrał wczoraj z rąk prezydenta.
1: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Mówił Andrzej Poczobut.
2: To jest RMF Max Śląsk.
0: Dwa miejskie przedszkola w Katowicach będą zlikwidowane. Jedno w Bogudzicach, drugie na Załęskiej Hałdzie. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali już przed weekendem majowym katowiccy radni. Jaki jest powód takiej decyzji?
3: Powód jest, można powiedzieć, najprostszy w świecie, a więc demografia. W przypadku przedszkola numer 49 w roku szkolnym 2025-2026 ta placówka ma 33 wychowanków. Natomiast w ramach rekrutacji na rok 2026-2027 dostało się, czy przyjętych zostało, czy złożyło podanie o to, aby do tej placówki chodzić 3 wychowanków.
0: Wyjaśniała Sandra Hajduk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Katowicach. Jak poinformowały władze uczelni, od nowego roku akademickiego Politechnika Śląska w Gliwicach uruchomi 4 nowe kierunki. Uczelnia wskazała, że decyzja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w obszarach nowych technologii i bezpieczeństwa. Nowa oferta obejmuje kierunki sztuczna inteligencja, inżynieria danych i sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe oraz inżynieria systemów obronności i bezpieczeństwa. Studia mają być prowadzone zarówno na poziomie licencjackim, jak i inżynierskim. No to teraz raz jeszcze, choć w Zabrzu od weekendu powtarzają to co chwilę. Po 54 latach Puchar Polski wrócił do Zabrza. Wczoraj na swoim stadionie przy ulicy Roosevelta piłkarze Górnika Zabrze spotkali się ze swoimi wiernymi kibicami. Fani dziękowali zawodnikom za zwycięstwo i emocje.
4: Moja drużyna ukochana ten puchar zdobyła. Wielka radość.
5: Nawet tego pucharu, patrząc na pana, to ostatniego to pan nie pamięta.
6: Nie. To było 54 lata temu.
5: A pan ma?
6: 21.
7: No wielki sukces, bo bardzo długo czekaliśmy na to, prawda?
8: Na każdy mecz jeździmy, kibicujemy, puchar mamy, jest super.
0: A fetę na stadionie Górnika Zabrze obserwowała Anna Kropaczek. A na koniec temat, o którym wspominaliśmy Wam już przed godziną, czyli podsumowanie sytuacji na śląskich drogach w długi weekend. W te 3 majowe dni, jak informuje nas policja, doszło do 20 wypadków, w których rannych zostało 31 osób. To, jak dodają mundurowi, niestety jest wzrost, jeżeli zestawimy sobie majówkowe długie weekendy rok do roku z rokiem ubiegłym. A tym bardziej cieszy jeszcze jedna informacja, że nikt w ten długi majowy weekend na naszych drogach nie zginął. Kolizji było ponad 260, no i zatrzymano też 138 pijanych kierowców.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: A na Śląsku i w Zagłębiu poniedziałek zapowiada się bardzo pogodnie. Na niebie sporo słońca mamy już teraz. O opadach nie ma mowy na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. 23-24 stopnie. Wiatr słaby, powieje nam od strony wschodniej, chwilami nieco mocniej, ale nie powinien przeszkadzać, no bo aura jest jaka jest. Cóż nam przy tym wszystkim wiatr. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda sprzyja spacerom, aktywności na świeżym powietrzu. Także pomyślcie o tym po pracy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: No i lecimy na maksa, lecimy na maksa także po 10:00 w końcu tu RMF Maxi, biorę do obiadu, a że poniedziałek to podwójna energia. Dobra, po majówce to potrójna energia. Byle do obiadu, jesteśmy po 10:00. Mamy nową zabawę za dużo, za mało. Tutaj wygrywać można kasę w RMF Max. Mamy także dla Was nowe hiciory, Wasze ulubione. Kaigo, tak zaczynamy tę godzinę. Shake my love.

0: Za mało, jakże to ładnie podklepuję to, co dzisiaj jest w Element Max, czyli nowa zabawa za dużo, za mało. Zgłaszacie się do finału, w finale trafiacie kwotę i tak naprawdę nie wiemy, jaka kwota jest na naszym koncie, musicie ją utrafić. No i te widełki się zmniejszają, a za każde trafianie w finale, na przykład w dzisiejszym poniedziałkowym finale, dostajecie 500 zł, no chyba, że traficie kwotę pomiędzy 10 tysiącami, to jest za mało, a 20 tysięcy to jest za dużo. Jak zgłosicie do finału? Zasady są proste i powinniście dokładnie pamiętać. RMF Max .pl, tutaj sobie kliknijcie, albo na przykład wyślijcie SMS-ka o treści Max na 7327 za 3,69 zł. Max na 7327. Jakże to by było fajne dzisiaj potwierdzić, nie? Że za mało po majówce, przepraszam, za dużo było po majówkę, o właśnie, a za mało w portfelu i pyk! Trafiliście tę kwotę. Za dużo, za mało, trafiajcie w finale, do którego zapraszamy. 7327, wyślijcie SMS-ka o treści Max, a za samo typowanie i obstawianie mamy dla was 500. Za dużo, za mało w RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
6: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
7: Jest takie miejsce, w którym każda impreza gotuje się sama. Pracownia smaku Jolanty Kleser, uczestniczki topowego programu kulinarnego, zaprasza. Zaskocz swoich gości niebanalnym, loftowym charakterem 200-metrowej kuchni. Pod okiem prawdziwych szefów kuchni przygotujcie pyszne posiłki, świetnie się bawiąc i kosztując nowych doświadczeń. Zapraszamy szukających miejsca na imprezy okolicznościowe. Warsztaty kulinarne prowadzone przez prawdziwych szefów kuchni. Warsztaty kulinarne w samym centrum Katowic. Tajemnicza brama przy Kościuszki 12. www.pracowniasmaku.com.pl.
8: Potrzebujesz ciuchów do pracy w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
10: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię?

0: korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

sezon, nowy sezon, no tak, majówka to sezon także wędkarski. Wędkarzy, bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, padła setka, jest pierwsza metrówka. Jak ja się po tym weekendzie cieszę. Chociaż powiem wam szczerze, pod nogami tutaj sobie siedzę w studio i tak jakby cały czas mnie buja. A jak tam w ogóle brania były na Śląsku? Bo nad głowami była pełnia, no i kobity trochę nam wariowały na Śląsku, a ryby, no jak tam wędkarze? Pozdro, pozdro. Słuchajcie, przepiękne informacje z Zabrza, dokładnie dla Zabrza. Górnik Zabrze z pucharem Polski Trofeum wraca do Zabrze po 54 latach. Właśnie obejrzałem materiały wideo, ja ściarki mam na ciele. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski, pokonał Raków Częstochowa 2-0 w finale Pucharu Polski rozegranym na PGE Narodowym w Warszawie. Bramki dla trójkolorowych zdobyli Roberto Massimo i Maksym Chłań. Gratulacje i brawo, brawo, brawo. Brawo dla piłkarzy, brawo dla trenerów, dla prezesów, oczywiście brawa największe także dla kibiców Górnika Zabrze.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek, tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę, może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hobbes Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jesteś eko? Segregujesz śmieci? To wymaga wielu koszy, które nie są najpiękniejszą ozdobą na Twojej posesji. Rozwiązaniem są modułowe obudowy koszy na śmieci od Top Fence, dostępne na top-box.pl. Szeroka oferta i nowoczesny design zgodne z aktualnymi trendami. Możliwość tworzenia obudowy o dowolnej liczbie segmentów oraz wygoda użytkowania na co dzień. Ekologia, która jest estetyczna. Poznaj nasz system modułowych obudów koszy na śmieci, odwiedzając sklep internetowy top-box.pl.

0: Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. Cztery wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrarystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Nasz

0: 88 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: A na Śląsku i w Zagłębiu poniedziałek zapowiada się bardzo pogodnie. Na niebie sporo słońca mamy już teraz. O opadach nie ma mowy na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. 23-24 stopnie. Wiatr słaby, powieje nam od strony wschodniej, chwilami nieco mocniej, ale nie powinien przeszkadzać, no bo aura jest jaka jest. Cóż nam przy tym wszystkim wiatr? Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda sprzyja spacerom, aktywności na świeżym powietrzu, także pomyślcie o tym po pracy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Hity na maksa!
0: RMF Max Śląsk.

Briana dodaje sił na Śląsku. W pracy, w robocie, niech samo się robi. A co? Zróbcie tylko głośno. Ja mam dla was pomysł na kolejny weekend. Ja wiem, że przy poniedziałku to raczej każdy, wiecie, ma: nie, mordę, ja mam detoks, w ogóle nigdzie nie idę. Ale Cypis w piątek jest w Energii. No to idę. A retroparty jest w sobotę. No to idę. I jeszcze koncert na sali dance miłego pana. No to idę. No właśnie, piątek Cypiza, w sobotę retroparty, Deep Push, D-Wave. Ja raz pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze dokładnie o wszystkich rezydentach i salach będę w tym tygodniu opowiadał, a teraz po prostu przygotujcie się na dobrą motywację. piotr.niwald@rmfmax.pl. Dlaczego macie dostać za darmo, za free? No właśnie, od nas tutaj. Zaproszenie do Energii na piątek lub na sobotę. Zmotywujcie mnie. Zresztą ja mam kilka takich zaległych telefonów, wykonam je jutro. No a Energii nie próżnuje. A teraz na Śląsku, gdzie jesteście? A, w samochodzie przemierzacie. Dobrze, no to pamiętajcie, że tu byle do obiadu, a to miasto.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole.

0: Nareszcie Męskie Granie, Orkiestra na Śląsku. Pięknie pogrywa RMF Max w robocie. No tak, praca dzisiaj. No już dobrze, już nie marudźcie, nie marudźcie. Słuchajcie, pogoda sprzyja ku temu, żeby robić sobie fajne pikniki. To także pikniki rodzinne. Eko-piknik rodzinny w Zabrzu to propozycja na aktywną sobotę 9 maja. Dzisiaj zaplanujcie najbliższą sobotę. Zapraszam Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu od 10 do 14. Eko-piknik rodzinny. Cała rodzina, zapraszamy. Edukacja kulturalna na świeżym powietrzu. Duża ilość rekreacyjności. Pięknie. Pozdrawiamy wszystkich z Zabrza.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Jonathan, Liwka i PZ obejmuje noc, aby obejmujemy, co obejmujemy? Humor i muzykę, jasne, że tak. Dobry humor i muzykę to RMF Max Poznań na 93.5 w waszej robocie, żeby praca sama się toczyła w ten pomajówkowy temat. W sumie tak naprawdę w majówkę, jeszcze jutro cieplej z tego, co patrzyłem. A gorąco zrobi się w Poznaniu, bo pojawią się gwiazdy, kabarety i wielkie emocje. No i właśnie pojawi się dobry humor i muzyka w czerwcu ponownie w Poznaniu, 12 i 13 czerwca. To już 24. festiwal Zostań gwiazdą kabaretu imienia Bohdana Smolenia. Wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników kabaretu i sceny rozrywkowej. Tym razem zagości w teatrze Anny Niedźwiedź przy ulicy Mansfelda 4. Więcej o fajnych wydarzeniach w ogóle w Poznaniu w Tour de Clubie wieczorem. When the bass

0: on mną zakręcił, Boy You Turn Me, Felix Jan i Kaskada w RMF Max. Kto tam wami zakręcił waszym portfelikiem w majówkę? Mamy na to rozwiązanie. Nie mniej niż 10 tysięcy, ale nie więcej niż 20. Tyle do wygrania w RMF Max w naszej nowej zabawie. Za dużo, za mało. To wy trafiacie tę kwotę, którą nie znamy. Zatrafianie w finale, 5 stówek, a jak do finału? rmfmax.pl, tutaj specjalne bonusy. No i pamiętajcie, Max na 7327. Max na 7327. Wysyłamy jeden SMS 369. Za dużo, za mało.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Planujesz wesele i szukasz wyjątkowego miejsca? Sprawdź nowość na mapie Śląska. Przystanek Południe u Joli Kleser. Wnętrze, które zapiera dech, przepiękny ogród i menu stworzone przez uczestniczkę programów telewizyjnych i właścicielkę słynnej pracowni smaku. Tutaj wrażenia wizualne dorównują doznaniom kulinarnym. To miejsce, które pozostanie na długo w sercach waszych i waszych gości. Przystanek Południe, Mysłowice. Tam, gdzie świętuje się z radością i gotuje z pasją.
6: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
7: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
6: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
8: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Pogoda od samego rana nas rozpieszcza i zdaniem synoptyków nic w tym zakresie się nie zmieni. Ma być słonecznie i ciepło, a na termometrach w regionie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie. Wiatr powieje ze wschodu w porywach do prawie 30 km na godzinę, ale to nie powinno wam przeszkadzać. Temperatura może jeszcze nawet w niektórych miejscach podskoczyć. Może być 23-24 stopnie. Opadów dziś nie przewidujemy, więc można spokojnie planować sobie aktywności na świeżym powietrzu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Hit.

0: Dokładnie, ten ziomek był wczoraj w Gorlicach, a teraz mamy Piłę i Lato na maksa. A ze Śląska wszędzie blisko, bo to są naprawdę fajne imprezy. A w Brzydkowicach byliście? Ole, gorąco aż mi się zrobiło, jak zobaczyłem nawet materiały na naszym feju z 2115, gdzie BDS szarżował wręcz scenę w strefie 57 na scenie z motocyklem i tak dalej, i tak dalej. Koniecznie zaglądajcie na Facebooka, a kolejne plany koncertowe i my też tam będziemy w strefie 57. 6 czerwca Problem Groupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenka i później bardziej popowo-rockowo i znowu hip-hopowo. Dzieje się, jesteśmy z wami właśnie tam w strefie 57 w Brzydkowicach, a tutaj na Śląsku gramy ładnie. Nowość teraz będzie Bausa, świetne disco. Ja wracam do was po 12, to już po południu.
1: To jest nowość RMF Max.

0: raju? Chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę Stacja Parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move.

0: Elli na stacjach MOL.
1: I po reklamie.
2: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Mamy już samo południe, godzina 12. Czas zatem na flash i na prognozę pogody. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o pierwszych przypadkach podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Po południu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury. Przypomnijmy, egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa od godziny 9. Przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy osób. Egzamin potrwa do godziny 13. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, natomiast sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
3: To jest RMF Max Śląsk.
2: Od dziś ruszają prace na odcinku ulicy Strzelców Bytomskich od stacji paliw do skrzyżowania ulicy Ceglanej w Bytomiu. Więcej na temat tej inwestycji w relacji naszego reportera.
4: Na czas prowadzonych robót drogowych zwężone zostaną obydwa pasy ruchu. W rejonie prac zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, ale ruch, co ważne, będzie dwukierunkowy. Remont odcinka ulicy Strzelców Bytomskich od ulicy Cegielnianej do ulicy Odrzańskiej jest konieczny ze względu na liczne ubytki w jezdni. Remont tego odcinka będzie kosztował ponad 1 100 000 zł.
2: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego, a my zostajemy niejako na drogach. Trwa przepychanka pod chorzowską estakadą. Pod koniec ubiegłego tygodnia Miejski Zarząd Ulicy Mostów w Chorzowie wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z pytaniem o możliwość dopuszczenia ruchu pod tamtejszą estakadą, a wojewódzki inspektor odpowiedziała, że ocena możliwości przywrócenia ruchu pod obiektem, ale też i na nim, należy do prezydenta Chorzowa. Jest też już umowa z wykonawcą na naprawę odpadających elementów betonowych konstrukcji nośnej estakady. Prace tam ruszą jutro i są konieczne, aby, mówiąc wprost i bez ogródek, nic nikomu nie spadło na głowę, oczywiście kiedy już ewentualny ruch pod estakadę wróci. Hutnicy wyszli dziś z kolei na ulicę Chorzowa, tym razem jednak nie chodzi o protest, a o świętowanie. W ten sposób obchodzony jest tam przypadający właśnie dziś Dzień Świętego Floriana, patrona między innymi hutników.
5: W naszej rodzinie po prostu ojciec pracował, wujki wszystkie pracowali na hucie, także to taki jakby rodzinny biznes, można to nazwać.
6: Tak kiedyś hutnik ubierał się do pracy?
7: Tak, to szczególnie na stalowni z tego powodu, no bo tam są bardzo gorące warunki i dużo ognia jest, więc to jest ognioodporne są materiały.
6: Kwiaty, garnitur, rozumiem, że to święto.
8: Dla Chorzowian to Dzień Hutnika, tak jak Dzień Górnika, to są dwa święta.
2: Na miejscu był Marcin Buczek, a w kolejnych fleszach będzie m.in. o kłopotach na budowie w rejonie wiaduktu w Chebziu w Rudzie Śląskiej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: A dziś pogodowo to raczej nie ma się do czego przyczepić, choćbyśmy chcieli. Temperatura na poziomie 23 stopni, taki jest maks przewidywany dla miast aglomeracji. No a do tego sporo błękitu, dużo słońca, no i wiatr, który czasem się rusza nawet za bardzo, nie przeszkadza. Wieje głównie ze wschodu, zazwyczaj jest słaby, tylko czasem silniej się ruszy. Ciśnienie mamy wysokie, więc samopoczucie też powinno wam dopisywać. Wszystko się zgadza.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: 4 maja, lecimy, no lecimy już po południu, w pracy sobie lecimy i dobrze, niech muzyka wam fajnie towarzyszy, tu RMF Max oczywiście i biorę do obiadu. Piotrek Niewad, dzień dobry, po 12 zaczynają panowie, którzy w wojsku byli, przybyli i w 7 znowu przebój nagrali, BTS w RMF.

Klasyka w zupełnie nowej wersji. Bibi Rexha i New Religion w RMF Max, czyli Fighters Insomnia powróciła, wraca do nas do nagrania, które mógłbym ze swojej perspektywy powiedzieć, że jest ponadczasowe i po prostu bawi niesamowicie. Szkoda, że ten gość miał tylko jeden taki wielki singiel, ale do tej pory brzmi bardzo świeżutko, pamiętacie? Albo jak nie pamiętacie, to poznajcie i dobrze się bawcie. Get to Superstar i Press Michael w RMF Max. Beautiful.

0: Wiktor Waligura i 4 pory roku, a czy u was dzisiaj będzie Wiktoria? Tak jak Wiktoria, o, może tak być. Za dużo, za mało w RMF Max. Robota w kąt, bo odpalamy rundę bonusową naszej zabawy, mamy widełki. Teraz słuchajcie, trafiacie pomiędzy 10 a 20 tysiącami, nie wiemy ile jest na koncie. Za trafienie mamy 5 stówek, no to tylko trzeba zgłosić się do finału teraz po tą kasę pomajówkową. 7327, SMS i go treści Max, 1369 tylko, 7327 hasło Max lub pamiętajcie z bonusami na rmfmax.pl. No i tak jak wspominałem, po południu coś się tutaj wydarzy. Mamy rundę bonusową i mnożymy każde zgłoszenie w tym momencie 10 minut razy 49. No to tak naprawdę jakbyście wysłali 49 SMS-ów od razu wysyłając jeden. Zróbcie to, zróbcie. RMF Max.
1: Reklama. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
3: Trzy odsłony. Umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
2: Zobacz, jak dwie postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
3: To jest impuls. Nie analizuj, poczuj.
2: 369. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
3: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
2: Poleca RMF Max.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
6: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: I po reklamie.

Ale ładnie, ale pięknie, no w RMF Max na Śląsku, aż nóżka sama sobie tupta w robocie, prawda? No tak, w końcu to najlepszy program do słuchania w pracy. Napracowali się w majówkę, no niektórzy mają, tak jak mają trochę wolnego, to oczywiście musi remont być, albo przekopać działkę, albo nie wiadomo co, ale z drugiej strony porządek trzeba trzymać. No i to jest kolejna ważna informacja, bo 9 maja mobilne zbiórki elektrośmieci, to akurat informacja o Gliwicach, więc Gliwice, przygotujcie się, nie wyrzucajcie elektrośmieci, będzie zbiórka elektroodpadów, o tym pisze m.in. gliwice.eu, Kopernika i Trynek od 10, później do samej 14.30. Porządek na Śląsku być musi.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie K

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: No dziś pogodowo to raczej nie ma się do czego przyczepić, choćbyśmy chcieli. Temperatura na poziomie 23 stopni, taki jest maks przewidywany dla miast aglomeracji. No a do tego sporo błękitu, dużo słońca, no i wiatr, który czasem się rusza nawet za bardzo, nie przeszkadza. Wieje głównie ze wschodu, zazwyczaj jest słaby, tylko czasem silny. Mniej się ruszy. Ciśnienie mamy wysokie, więc samopoczucie też powinno wam dopisywać. Wszystko się zgadza.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
6: RMF Max.
7: RMF Max Śląsk.

radzi sobie, prawda? Ariana Grande, wy jak radzicie sobie przy RMF Max na Śląsku? Chyba dobrze, no. Ja jestem pewny, że bardzo dobrze, jak RMF Max na Śląsku słuchacie. Ci brodacze także sobie dobrze radzą. Miłości corokowej nuty, dobrej atmosfery i pomagania ponownie spotkają się w Tarnowskich Górach. Znamy datę. Spotkają się 6 czerwca i zbierają kasę dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Tarnowskich Górach. Brodacze i nie tylko pojawią się w knajpie, która wcześniej nazywała się, już to gdzieś tam nazwę miałem, no właśnie, Stajnia u Wojtachy, a teraz nazywa się Gospoda u Jima. Wszystko odbędzie się 6 czerwca. Będą pomagać, słuchać dobrej nuty. RMF Max także będzie tam ładnie grało i oczywiście będzie licytacja w szczytnym celu. Jutro w szczytnym celu, także po 9 tutaj będę. Piotr Kniwat, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
9: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. To już 13. System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które zostaną sfinansowane w maju z pieniędzy z zaliczki SAFE. Polska w pierwszej transzy otrzyma zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Kiedy trafią do nas kolejne pieniądze?
10: Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się dwa razy w roku, w maju i w październiku, a więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą otrzymamy. Każda kolejna transza będzie uzależniona od postępu w realizacji projektów.
9: Tyle Jakub Rybski.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk.
9: Dwa miejskie przedszkola w Katowicach do likwidacji. Jedno w Bogucicach, drugie w Załęskiej Hałdzie. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali tuż przed weekendem majowym katowiccy radni. No i można się oburzać, ale jeżeli do jednej z placówek, do której uczęszcza aktualnie 30 dzieci, na kolejny rok zapisanych jest ich trójka, no to argumenty za tym, aby placówkę utrzymywać, trochę się kończą. Staramy się ten proces likwidacji przeprowadzić z głową, zapewniają urzędnicy.
12: Nie jest tak, że likwidujemy placówkę, która jest jedyną placówką w najbliższej okolicy. Raczej staramy się likwidować te placówki, które znajdują się w odległości kilkuset metrów od kolejnej placówki. W przypadku przedszkola numer 88 mamy dokładnie taką sytuację, że kolejna placówka jest zlokalizowana 800 metrów dalej, więc nie jest to duża rewolucja dla rodziców, natomiast jest to działanie niezbędne do tego, aby jednak w jakiś sposób ograniczyć koszty. Oczywiście cały czas mamy na uwadze dobro dzieci przy tym procesie.
9: Podkreśla Sandra Hajduk z Urzędu Miasta w Katowicach. Pszczyna szykuje się do Daisy Days. To coroczne święto miasta inspirowane postacią księżnej Daisy. Wypełnione jest pokazami ogrodniczymi, instalacjami artystycznymi, koncertami czy licznymi wydarzeniami kulturalnymi. Tegoroczne świętowanie zaplanowano od 22 do 24 maja, mówi Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.
13: To jest taki event, kiedy znajdziecie Państwo spokój, ukojenie, znajdziecie przepiękne ogrody. Do tego w tym roku, dzięki temu, że dogadaliśmy się z Ogniskiem Muzycznym i z biblioteką, które obchodzą swoje jubileusze, będzie dużo dobrej muzyki, będzie dużo dobrego słowa i literatury i to wszystko oczywiście okraszone wieczorem przepięknym obrazem, ponieważ wszystkie kamienice wieczorową porą zmienią się w żywe obrazy i będziecie Państwo mogli w tej scenerii zielonych ogrodów doświadczyć tak naprawdę pięknych kolorów, pięknych kształtów, ale również tak jak mówię, muzyki i dobrej poezji.
9: Tyle z Pszczyny. Wystartował funduszowy Maj, czyli akcja, w ramach której możecie trochę lepiej poznać atrakcje wybudowane dzięki pieniądzom z Unii. Już w najbliższą środę rajd rowerowy, pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy stoisko Straży Pożarnej i Policji w rejonie ruin zamku w Tworkowie. A w kolejnych dniach maja takie wydarzenia jak zostań odkrywcą na funduszowym szlaku w miejscowości Smoleń na terenie ośrodka edukacyjno-naukowego Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Szczegóły w sieci.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: A pogoda w ten poniedziałek rozpieszcza od samego rana, tak będzie też nadal, jak zapewniają synoptycy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Teraz w okolicach 23-24 stopni, to jest maks, czego możemy oczekiwać. Później temperatura będzie spadać, no i wieczorem zrobi się chłodno. Zdaniem synoptyków po zmroku niewykluczone są przelotne opady deszczu. Oprócz tego w nocy niebo się rozpogodzi, temperatura się wyrówna i jutro już padać nie powinno.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Dzień dobry po pierwszej.
3: RMF Max, hity na maksa.
16: Anka i Fioła, smeldujemy się w pomajówkowym wajbie. Jak dobrze, że dzisiaj jest dzień powolności w kalendarzu.
17: Do 17 z wami.
18: Poczuj dobry beat.
17: Dziś wszyscy mamy ten sam zapach, zapach grilla.
16: To na włosach, reszta już na pewno ogarnięta.
17: Dziś też wystartowały matury, my startujemy za to z nową zabawą. W niej duża kasa do wzięcia, szczegóły niebawem. Bądźcie z RMF Max.

0: tych najlepszych hitów w RMF Max? Nigdy za wiele. White 2115, Vivi Simon i Palar za nami. Za to w zabawie za dużo, za mało. W naszej nowej grze, która startuje dzisiaj. Wygrać możecie sporą kasę, a wystarczy, że wytypujecie, ile pieniędzy mamy dla was do wygrania.
1: Między 10 tysięcy złotych, bo 10 tysięcy to już za mało, a 20 tysięcy. 20 tysięcy to już za dużo. No i teraz zabawmy się w to, ile pieniędzy mamy i jeżeli zgadniecie, to zgarniacie tę kasę całą dla siebie.
0: Hasło Max. Tym hasłem się do zabawy wystarczy zgłosić teraz. 7327 na ten numer za 3,69. Wyślij SMS-a o treści Max i spróbuj upolować dokładną kwotę, którą dziś mamy do wygrania w zabawie za dużo, za mało.
1: Szczegółów szukajcie na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama. W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. Cztery wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrarystyczno-botaniczne, Dragon Expo, fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
11: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
10: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
12: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Nasz

0: Nie ucieknę. Zalia, Quebo, Faust w RMF Max. No i tak jest, no od poniedziałku nie uciekniemy, ale zawsze możemy go trochę przyspieszyć. Dlatego nasza zabawa, poniedziałek na skróty, dzisiaj startuje. Musimy przytulić maturzystów. CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, która dostarcza arkusze. Dzisiaj bierzemy ją na tapet.
1: Wy musicie w zabawny, kreatywny sposób rozwinąć ten skrót. CKE. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze, a te najfajniejsze nagradzać będziemy zestawami maksymalnych gadżetów.
0: CKE. Jak można to rozwinąć? No na przykład Centrala Kontrolowanych Emocji. To tak w sprawie matury.
1: Centrala Kreowania Elit.
0: No,
1: CKE. Czekamy na wasze propozycje. Zbieramy głosówki na Messengerze i będziemy za najfajniejsze dawać gadżety. Do dzieła!

0: Ależ ten numer pasuje do majówkowej pogody. Anima w RMF Max. Ja mam wrażenie, że pogoda w tym roku ma wyjątkowy timing. Zauważyliście? No. Wielkanoc była przepiękna, ale przed i po już było gorzej. Teraz z majówką jest podobnie.
1: Było cudownie, a ma za chwilę zacząć padać. Ręce zacierają rolnicy, niech pada, niech nam trochę nawodni tę ziemię i dobrze, że to nie trafiło w majówkę. Jak będzie dzisiaj? Za momencik sprawdzamy w prognozie.
2: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
7: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
6: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl. Yeah.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Pokoleniowa zmiana dzieje się na Twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
7: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
13: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
7: Śląsk 88.1 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
16: No, pogoda w ten poniedziałek rozpieszcza od samego rana, tak będzie też nadal, jak zapewniają synoptycy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Teraz w okolicach 23-24 stopni, to jest maks, czego możemy oczekiwać. Później temperatura będzie spadać, no i wieczorem zrobi się chłodno. Zdaniem synoptyków po zmroku niewykluczone są przelotne opady deszczu. Oprócz tego w nocy niebo się rozpogodzi, temperatura się wyrówna i jutro już padać nie powinno.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

0: Gdyby ktoś już nie mógł drugiej kawy, no to ma właśnie takie numery jak ten Forever and a Day w RMF Max. Ale strasznie dużo maturzystów mamy w tym roku. Ostatnio tak wielu było 14 lat temu, wyobraźcie sobie, bo w tym roku zdają maturę ci, co poszli i w wieku 6 i 7 lat do szkoły jednocześnie.
1: No, są też plusy, łatwiej ściągać, bo bliżej siebie trzeba siedzieć, jak jest gęściej, prawda?
0: Dobrze, dobrze.
1: Trudniej na studia chyba będzie się dostać.
0: Właśnie, ja uważam, że powinno się poszerzyć możliwość włożenia większej ilości studentów do jednej sali.
1: Ale że co, że na kolanach jeden u drugiego? Tak chcesz walczyć z dzietnością w Polsce?
0: No to mogłaby być jakaś nowa metoda. Tymczasem u nas też nowość.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Hit lata to jeszcze za dużo, ale do hitu wiosny to mocny kandydat.
0: Body Talk, Ale Farben i Ren Miller.

0: dziurar.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam was ponownie. Mamy godzinę 14, czas zatem na flash i na pogodę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Mieszkańcy 8 województw otrzymali SMS-y z alertami. Sucho jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce.
2: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia i staje się niebezpieczny. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim nieużywanie otwartego ognia, niepalenie papierosów.
1: Informował i apelował Tomasz Partyka, dyrektor Lasów Państwowych w Wielkopolskiej Pile.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Gliwice ogłosiły przetarg na budowę ostatniego odcinka obwodnicy południowej. Oferty potencjalnych wykonawców będą przyjmowane do 3 czerwca. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
3: To będzie odcinek o długości prawie 2 kilometrów. Z obydwu stron przy ulicy Bojkowskiej i Rybnickiej połączy się ze zbudowanymi już odcinkami obwodnicy miejskiej. Nowy odcinek obwodnicy odciąży mniejsze ulice, przez które jeżdżą kierowcy, korzystając m.in. z ogromnego węzła autostradowego Gliwice-Sośnica. Pozwoli to też na wygodny przejazd pomiędzy dzielnicami Gliwic oraz dojazd do zakładów pracy.
1: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. I w Gliwicach zostajemy, bo nawołują tam: zamień balerinki na korki. Rusza wiosenny nabór do Akademii GTW Piastunki Gliwice. Mowa oczywiście o sekcji dziewcząt. Pierwszy trening już jutro w Brzezince, wstęp wolny. A my przypominamy, że prowadzona przez Stowarzyszenie GTW Gliwice drużyna od kilkunastu lat z sukcesami kontynuuje historię piastunek, które w 93 i w 94 roku zwyciężały w Mistrzostwach Polski i były potęgą piłki nożnej kobiet. Reaktywowany team posiada certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wszystkie szczegóły macie na stronach miasta. Znani są już finaliści 6 edycji konkursu Kopalnia Startupów w Katowicach. Spośród 30 zgłoszeń wybrano 10 projektów, które dostały się do finału, teraz przed uczestnikami bootcamp, na którym popracują nad swoimi modelami biznesowymi i przygotują prezentację.
4: Wydaje się, że mają one szansę na to, aby rzeczywiście wspomóc przedsiębiorców w prowadzeniu ich działalności gospodarczej na co dzień, a tym samym jest potencjał do tego, aby pojawił się popyt na tego typu narzędzia, tego typu usługi, więc te pomysły można przełożyć na konkretne produkty, które można by było sprzedawać. Przed finalistami teraz okres przygotowania do Demo Day 6 i 7 maja. Wezmą oni udział w takim bootcampie.
1: Tyle Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach, a w kolejnych fleszach wrócimy do tematu likwidowanych w Katowicach przedszkoli. Dzieci jest za mało, aby je wszystkie utrzymać. I mamy jeszcze dla was niespodziankę. To wejściówki na film Sprawiedliwość Owiec z Hugh Jackmanem w roli głównej. Chcecie? Wskakujcie na rmfmax.pl i odznaczcie Śląsk jako lokalizację.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: A wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się dość chłodno w porównaniu z tym, co mieliśmy w ciągu dnia. No i miejscami przelotne opady deszczu też nie są wykluczone, natomiast to nie będzie żadna wielka ulewa. Oprócz tego na termometrach w okolicach 7, 8, 9, może 10 stopni, zależnie od miejsca na mapie regionu. Wiatr ma wiać z północnego zachodu, w porywach nawet do 25 km na godzinę. Ciśnienie wysokie i takie ma pozostać przez całą noc.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Dawid Podsiadło, na start kolejnej godziny. To zawsze dobry wybór.
6: Witajcie w RMF Max, Anka i Fiołas tutaj. Mamy dla was przygotowanych masę hitów, no i Dawid Podsiadło, tak owszem, jak zegarynka.

0: Plan, PZ, Kmata i Kaz Bałagany w RMF Max Plan B. No plan to podstawa i my też mamy niezły na wygranie dużych pieniędzy. W naszej nowej zabawie za dużo, za mało. Teraz mamy bonus.
1: Wchodzicie do zabawy wysyłając hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Od teraz każde wasze zgłoszenie my mnożymy 77 razy, ale najlepsze jest to, co jest do wygrania.
0: Między 10 a 20 tysięcy jest gdzieś kwota, którą wystarczy wytypować, obstawić. A jeśli, może nawet dziś wam się to uda, po prostu bierzecie ją ze sobą.
1: Na co moglibyście wydać kilkanaście tysięcy złotych? Wakacje, wiadomo. Odświeżony ogród, wiadomo. A może dołożycie sobie do nowego samochodu?
0: Teraz, wchodząc do gry, 77 razy mnożymy twoje zgłoszenie. SMS o treści Max. Wyślij na 7327.
2: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz miejsca na spotkanie integracyjne? Nic nie łączy ludzi tak jak dobre jedzenie. Przystanek Południe u Joli Kleser to miejsce, gdzie wspaniała atmosfera spotyka się z kulinarną pasją. To tutaj możesz zorganizować szkolenia i konferencje, zaskoczyć swój zespół pokazem kulinarnym lub warsztatami z Jolantą Kleser, uczestniczką programów telewizyjnych i właścicielką słynnej pracowni smaku. Przystanek Południe w Mysłowicach. Dobre relacje buduje się w dobrej atmosferze.
4: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
12: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
11: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
13: Ten zabójca nie popełnia błędów.
11: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
16: Gorąco.

0: z łatwością zapada w pamięć. Zakaria Zanami w RMF Max, a teraz rewolucyjna wiadomość dla tych, którzy używają sztucznej inteligencji. Sąd orzekł, że nie można tak po prostu zwolnić pracownika z powodu zastępowania go przez AI.
1: Brawo!
0: To jest oczywiście w Chinach na razie.
1: A, wiedziałem, że jest gwiazdka.
0: Ale ja wierzę, że to dojdzie do nas również. No, super by było.
1: No, trzeba umieć pracować z AI, jeśli marzyliście o tym właśnie, żeby nauczyć się właściwie promptować, ale żal wam było kasy. Może warto nią zagrać dziś w zabawie za dużo, za mało. Nowa gra w RMF Max, duża kasa do wzięcia, a wiemy, że przecież ta kwota, którą mamy dla was, jest pomiędzy 10 a 20 tysiącami złotych.
0: Na siebie nie ma co oszczędzać. Wyślijcie teraz hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Jak wchodzicie do gry, to my mnożymy jeszcze przez chwilę wasze zgłoszenie 77 razy, ale tylko do 14.50.
1: 7327. SMS o treści Max. Tak? Zgarniacie 77 szans na finał, w którym wystarczy tylko właściwie wytypować, jaką kasę uszykowaliśmy dla was.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenie, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
3: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi

0: Tego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
2: Skol. Fashion. Fun.
3: Jesteś eko? Segregujesz śmieci? To wymaga wielu koszy, które nie są najpiękniejszą ozdobą na Twojej posesji. Rozwiązaniem są modułowe obudowy koszy na śmieci od Top Fence, dostępne na top-box.pl. Szeroka oferta i nowoczesny design zgodne z aktualnymi trendami. Możliwość tworzenia obudowy o dowolnej liczbie segmentów oraz wygoda użytkowania na co dzień. Ekologia, która jest estetyczna. Poznaj nasz system modułowych obudów koszy na śmieci, odwiedzając sklep internetowy top-box.pl.
4: W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. Cztery wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrarystyczno-botaniczne, Dragon Expo, fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
10: A wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się dość chłodno w porównaniu z tym, co mieliśmy w ciągu dnia. No i miejscami przelotne opady deszczu też nie są wykluczone, natomiast to nie będzie żadna wielka ulewa. Oprócz tego na termometrach w okolicach 7, 8, 9, może 10 stopni, zależnie od miejsca na mapie regionu. Wiatr ma wiać z północnego zachodu, w porywach nawet do 25 km na godzinę. Ciśnienie wysokie i takie ma pozostać przez całą noc.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
11: RMF Max.
12: RMF Max Śląsk.

0: Zawsze jest miło, gdy wpada Katy Perry. Last Friday Night w RMF Max. Choć to chyba mało przyjemne info dla właścicieli psów. We Włoszech, we włoskim Livorno, dokładnie, władze miasta wprowadziły przepisy nakazujące właścicielom psów zmywanie po nich siuśków. Już nie tylko z woreczkiem. Jak nie posprzątasz, to wtedy mandat 500 euro, bo brzydko pachnie w całym mieście.
1: O, proszę bardzo. A to ciekawe, że do psów, a nie do kotów się bardziej, że tak powiem, przymusili. Ale rozumiem, nad psami jeszcze ktoś panuje, nad kotami niekoniecznie.
0: No ale jak masz? Woreczek to wiadomo.
1: No jak?
0: Raz,
1: jak?
0: Dwa i po sprawie.
1: Myjka wysokociśnieniowa.
0: W wersji
1: czuję,
0: mini.
1: Że teraz będzie w wyszukiwarce Google.

0: Reklama.
1: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Wpadaj. Zostań.
3: Hello.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Mamy już godzinę 15. Czas zatem na flash i na prognozę pogody. Zapraszam. Długi majowy weekend za nami, są jednak i tacy, którzy tłumów nie lubią i dlatego dopiero dziś wybrali się na majowy wypoczynek.
5: Więc dobrze, że jeszcze pogoda jest ładna, to możemy cieszyć się pustkami, tak, dobrą pogodą.
6: Korzystać z tej przedłużonej majówki.
7: To do kiedy ta majówka będzie?
5: Do piątku.
8: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje. Nie wiem jak inni, ale jednak nam pasuje.
9: To jak ktoś lubi ciszę, nie lubi takich tłoków, no to jak najbardziej.
8: To jak najbardziej. Myśmy zaczęli w niedzielę. Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdżała, a myśmy postanowili przyjechać.
4: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Połachicki. A teraz uwaga kierowcy, na bieżąco monitorujemy dla Was sytuację na drogach. No i niestety, jak informuje nasz reporter, po zderzeniu dwóch ciężarówek nadal zablokowana jest S1 w rejonie Mysłowic. To jest na węźle Kosztowym. Jedna osoba jest poszkodowana. Droga w kierunku Pyrzowic jest całkowicie zablokowana. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Policja wyznaczyła objazd, który poprowadzono przez węzeł Lędziny. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej około 2 godzin.
2: To jest RMF Max Śląsk.
4: Jest już decyzja o likwidacji dwóch przedszkoli w Katowicach. Jedno z nich zniknie z dzielnicy Bogucice, drugie z Załęskiej Hałdy. Powód prozaiczny. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie, zmaga się z kryzysem demograficznym. Nie ma dzieci. Ile zatem miejsc w przedszkolach czeka w Katowicach?
10: W ramach tej rekrutacji, która w marcu została przeprowadzona na rok 2026-2027, mamy blisko 1200 miejsc wolnych w miejskich przedszkolach. To pokazuje, że rzeczywiście jeśli ktoś chce do przedszkola się dostać, to nie ma najmniejszego problemu. Nie jest tak, że miejsce w miejskim przedszkolu będzie niedostępne, czy się nie znajdzie. Natomiast jeżeli już decydujemy się na likwidację jakiegoś przedszkola, to staramy się jednak zachować takie elementy właśnie, jak to, aby następna placówka miejska była w niedużej odległości, tak aby jednak rodzice nie przeżywali razem z dziećmi jakiejś rewolucji dużej w życiu.
4: Tyle Sandra Hajduk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Katowicach. Ruszyła sprzedaż biletów na towarzyskie mecze siatkarskie w Sosnowcu, spotkania Polska-Serbia i Bułgaria-Ukraina, zaplanowano na 20 maja.
11: Bilety na te spotkania są już do kupienia w systemie e-bilet.pl, także serdecznie na te spotkania zapraszamy. Kolejne wydarzenie w Sosnowcu, jeżeli chodzi o męską drużynę siatkarzy. Polska reprezentacja grała już tutaj z Ukrainą, grała z Niemcami, teraz mecz z Serbią. O frekwencję jesteśmy spokojni, bo te mecze poprzednie pokazały, mimo że towarzyskie, pokazały, że w Sosnowcu kibiców siatkówki nie brakuje, więc i zapewne tym razem polscy siatkarze przy pełnej hali, przy pełnej arenie Sosnowiec będą rozgrywali swój mecz.
4: Tyle Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta w Sosnowcu. A na koniec jeszcze garść biletów do Freestyle Parku w Chorzowie. Chcecie pochazać na trampolinach? To najpierw wskakujcie na rmfmax.pl, znajdźcie lokalizację, zaznaczcie Śląsk, no i próbujcie zgarnąć od nas te wejściówki.
12: Popołudniowy flash sportowy RMF Max zdominuje piłka nożna. Dziś dokończenie 31. kolejki Ekstraklasy. O 19.00 Radomiak Radom podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Wisła Kraków już prawie w Ekstraklasie. Biała Gwiazda wygrała wczoraj ze Stalą Rzeszów 2-1 i do powrotu do najwyższej ligi rozgrywek potrzebuje już tylko jednego punktu. Jutro pierwsze rewanżowe starcie półfinałowe w Lidze Mistrzów. Piłkarze Arsenalu Londyn podejmą Atletico Madryt. W Hiszpanii było 1-1. W środę piłkarska uczta w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę z niesamowitego widowiska w Paryżu, które u siebie PSG wygrało 5-4.
4: A zdaniem lokalnych synoptyków do końca dnia pogoda powinna sprzyjać, no ale po zmroku może się niestety trochę popsuć. Zrobi się chłodno, miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, no i wilgoć, która po nich powstanie, też obniży odczuwalną temperaturę. Jakieś tam 7, 8, 9 stopni, tyle może być w nocy. Natomiast jutro jeszcze w miarę ciepło, pogoda powinna się znów poprawić, no i nie powinno lać, no ale w kolejnych dniach może już trochę popadać. Zobaczymy, jak to się rozwinie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Gdy po egzaminie maturalnym czytasz właściwe odpowiedzi
13: i czujesz się oświecony.
3: A, to tak było!
13: Ankaj Piłas i Tame Impala na start. Same hity dla maturzystów i dla tych, którzy w pracy.

0: Przelecieli tak szybko jak ta majówka. Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max. Teraz Lisa liści mają wolne, no bo matury, wiadomo, a za chwilkę uczniowie podstawówek będą mieli egzaminy ósmoklasisty, więc kolejne wolne. Rodzice tylko się zastanawiają, skąd brać na te urlopy, nie?
1: Jak to skąd?
0: No.
1: No można od nas.
0: Można.
1: Nie trzeba szukać dalej. W zabawie za dużo, za mało. Wystarczy wytypować dokładną kwotę, jaka jest do wygrania. I możecie ją zgarnąć. Już za moment ktoś będzie próbował. Zostańcie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
5: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu w Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Szwedzka Mafia w RMF Max. A teraz pora na pierwszy finał naszej nowej zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kim będzie ten szczęśliwca, który dzisiaj pierwszy będzie obstawiać, ile jest na naszym koncie? No i co najważniejsze, czy podniesie telefon?
0: Wybieramy numer wylosowany.
3: Tak, słucham.
0: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Anka i Fiołast, dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, cześć, Mateusz.
0: Cześć, Mati. Na czym cię zastaliśmy? Co robisz?
3: Przed kompem, przy pracy i przy telewizorze, tak naprawdę, więc...
0: Multitasking!
2: Teraz jeszcze trzecią rzecz.
0: To jeszcze do tych dwóch zadań dorzuć granie o dużą kasę w RMF Max, bo jesteś w finale naszej zabawy i musisz teraz wytypować kwotę, która twoim zdaniem jest na naszym koncie i czeka na szczęśliwego zwycięzcę, którym ty już za moment możesz się stać.
2: Mój drogi, mamy widełki, w których wiadomo, że ta kwota się mieści. Jeżeli trafiasz idealnie w tę kwotę, no to po prostu przelewamy ci te pieniądze. Na ten moment możemy ci powiedzieć, że na pewno to jest więcej niż 10 tysięcy złotych, ale mniej niż 20 tysięcy. Ile mamy na koncie?
3: To spróbujmy może 14 331 zł.
0: 14 331 zł.
2: Powiem tak, to jest
4: za mało.
2: I dobry, i zły komunikat, bo to jest za mało, ale to znaczy, że jest więcej pieniędzy do wygrania.
0: Ale słuchaj, zadanie miałeś najtrudniejsze, bo to pierwszy finał naszej zabawy i teraz będzie już łatwiej, bo te 14 331 zł to teraz nasza dolna granica. Wiemy, że jest tam więcej pieniędzy, a dla ciebie, Mati, mamy 5 stówek na pocieszkę w poniedziałkowe popołudnie.
2: Za miłe, super. Dobre obstawianie.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z odcinka na odcinek ta zabawa będzie robić się coraz ciekawsza. Ile kasy jest do zgarnięcia? Jutro można znowu typować.
0: No bo ktoś tę kasę na końcu na pewno wyciągnie i to możesz być ty. Zgłoście się choćby na rmfmax.pl, a to Kungs.

0: ciągnie do ciebie.
1: Jak średnio ciągnie albo kiepsko chłodzi, to trzeba chyba nabić klimatyzację. To pokazały ostatnie dni tym kierowcom, którzy tego dawno nie robili. Męskie granie orkiestra za nami w RMF Max.
2: Klimatyzacja to się jutro może przydać. Jutro nawet do 29 stopni w niektórych miejscach w Polsce. Owszem, będzie pochmurno, ale wciąż gorąco. A jak dziś, jeszcze po południu, to sprawdzamy za chwilkę w prognozie pogody. Zostańcie.
3: Reklama. Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
4: Skol Fashion Pan.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
11: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklonną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
13: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
12: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Mercury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: A zdaniem lokalnych synoptyków do końca dnia pogoda powinna sprzyjać, no ale po zmroku może się niestety trochę popsuć. Zrobi się chłodno, miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, no i wilgoć, która po nich powstanie, też obniży odczuwalną temperaturę. Jakieś tam 7, 8, 9 stopni, tyle może być w nocy. Natomiast jutro jeszcze w miarę ciepło, pogoda powinna się znów poprawić, no i nie powinno lać, no ale w kolejnych dniach może już trochę popadać. Zobaczymy, jak to się rozwinie.
1: RMF Max Śląsk.

0: oddać. Teksty Sanach na maturze już były wykorzystane. Może w tym roku pojawi się coś od Sobla? Sobel i Kochasz w RMF Max. Matury wystartowały dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty, dlatego rozwijacie w oryginalny sposób skrót CKE.
1: Klasycznie to Centralna Komisja Egzaminacyjna, a w praktyce w waszych głosówkach, Maciek?
2: Maturę już miałem parę lat temu, ale CKE bym rozwinął jako cierpienie każdego egzaminowanego.
1: Brawo!
0: Sama prawda.
1: No, u Mateusza też sama prawda.
3: CKE, czyli człowiek kontra edukacja.
0: Walka jak Dawid i Goliat. Na koniec Justyna. CKE u Justyny to...
4: Czekam, kiedy end.
1: O, i to tak ładnie pasuje i do matury, i do każdego dnia w pracy. RMF
0: Max. Czekam, kiedy end. End dla niektórych już za moment, bo 16 na horyzoncie, a my wysyłamy gadżety Justynie, Marcinowi i Mateuszowi.
1: Głosówki i rozwinięcie CKE możecie cały czas nagrywać na naszym Messengerze, a to już All The Time, John Summit i The Chainsmokers.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek, tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pokoleniowa zmiana dzieje się na twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy, jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu, teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach. Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Maju, Maju, chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę, stacja parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu w Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam was ponownie, mamy godzinę 16:00. Czas na flesz i na prognozę pogody. Chaos w Brukseli wywołała groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią Europejską i wprowadzi podwyższone 25% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy. Unia zgodnie z przyjętym wcześniej planem musi jeszcze tę umowę zatwierdzić.
1: W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazukę.
0: O czym informowała Katarzyna Szmańska-Burginon.
2: To jest RMF Max Śląsk.
0: Bielsko-Biała wybuduje do 2028 roku obwodnicę dzielnicy Hałcnów. Tamtejszy magistrat podał, że ma kasę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na bieżący rok. Na razie dofinansowanie wynosi niespełna 4 miliony złotych, ale może wzrosnąć. Radni wygospodarowali z budżetu jeszcze dodatkowe 4 miliony właśnie na ten cel. Finaliści 6. edycji konkursu Kopalnia Startupów w Katowicach zostali już wyłonieni. Spośród 30 zgłoszeń wybrano 10 projektów, teraz przed uczestnikami Bootcamp, no i Demo Day. Ten tegoroczny będzie miał jedną wyjątkową cechę, wyjaśnia Michał Mendala z Urzędu Miasta.
3: Poza jury prezentacje finałowe będzie obserwować również Rada Inwestorów, czyli osoby, które już osiągnęły sukces w biznesie. Jeżeli chodzi o nagrody, to tutaj łączna pula nagród od prezydenta miasta Katowice to 100 tysięcy złotych. W to wchodzą też pakiety najmu biur w miejskim inkubatorze przedsiębiorczości Rawa Inc. Jest szansa zakwalifikowania się do programu Incredibles Sebastiana Kulczyka. To taki duży program właśnie startupowy, czy też dostępy do aplikacji Benchit. To wszystko 11 maja.
0: Tyle Michał Mendala. Więcej informacji o konkursie macie na stronie internetowej kopalnia startupów katowice.pl. Hutnicy wyszli dziś na ulicę Chorzowa. Powód był jeden. Dzień świętego Floriana, który między innymi patronuje właśnie pracownikom hut. Ponadto historia Chorzowa nierozerwalnie związana jest z hutnictwem.
4: Generalnie święto świętego Floriana, święty Florian jest patronem ognia.
5: Hutnicy i górnicy zawsze byli razem. Te święta troszeczkę się rozeszły. Mamy Barbarę w grudniu i Floriana w maju, natomiast przemysł hutnicy jest dalej bardzo ważny, prężnie rozwijający się w naszym kraju i to jest naprawdę podstawa gospodarki.
6: To ważne miejsce, zakład dla Chorzowa?
7: Myślę, że ważne. Moi dziadkowie tutaj pracowali, wiele krewnych Chorzowian też tu pracowało i zdecydowanie bardzo ważnym obiektem na mapie Chorzowa.
6: Czy dlatego tu dzisiaj jesteś?
7: Tak.
0: W Chorzowie był dziś Marcin Buczek. Studenci etnologii ruszą w Beskidy na międzyuczelniany obóz badawczy. Będzie ich ponad 60. Na obóz potrwa od 8 do 16 maja i odbędzie się po raz pierwszy na terenie województwa śląskiego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda za bardzo zmieniać nam się w najbliższych godzinach nie będzie, choć w nocy będzie już chłodniej. Na razie jeszcze cieszymy się ładnym popołudniem, natomiast po zmroku może być w okolicach 6, 7, 8, czasem 9 stopni. No i niestety niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jak dodają specy od Meteo, wiatr też trochę się ruszy, 25 na godzinę, tyle może wiać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Minęła 16:00 i jest funky w RMF Max.
0: Anka, Fiołas, siemacie, mamy poniedziałek, mamy popołudnie, po majówce nie jest źle.
9: No, zwłaszcza jeżeli jesteście już w drodze z pracy do domu, zostańcie z nami, bo za chwileczkę jeszcze sentymentalnie w nawiązaniu do majówki. Back to Friends i Sombr.

0: Bardzo lubię ten nostalgiczny klimat. Sombri Back to Friends w RMF Max. Czy dzisiaj wy też już wróciliście pamięcią do swojej matury? Bo tu uwaga, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To jest pierwszy temat rozprawki, bardzo ogólny.
1: A drugi?
0: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? No szerzej się nie da i właśnie na to narzekają maturzyści w tym roku.
1: Ale to nie fajnie? Bo no, jak miałaś ograniczoną liczbę lektur w głowie, to zawsze można było się do czegoś doczepić.
0: No więc dlatego pojawiły się takie komentarze. Kiedyś na maturze temat, czy lalka jest odpowiedzią na każde pytanie? Albo w nawiązaniu do dziadów, a imię jego 6-7.
1: Piękne. Polityczna ta matura. Trzeba było odpowiadać tak, żeby każdą interpretację można było wybronić.

0: Felix Jan i Kaskada trzymają nas przy życiu. Tymczasem dzisiaj wszyscy o maturach, a to strażacy mają dziś swój dzień. Dzień strażaka. A do tego hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze też dzisiaj mają swoje święta.
1: Wszyscy skupieni wokół ciepła. Nie wiem, czy dostrzegliście. Takie zawody, no.
0: Ciepło pozdrawiamy i ciepło przypominamy. Duża kasa jest do wzięcia. W RMF Max wystartowała dzisiaj nasza nowa zabawa. Za dużo, za mało.
1: Ciepło, gorąco. Jesteśmy coraz bliżej tej kwoty, która jest do zgarnięcia. To na pewno jest kilkanaście tysięcy. Jutro możesz obstawiać ty i zgarnąć te pieniądze. A po szczegóły sięgajcie na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: polska.pl i na stacjach MOL.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Honda.pl.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu w Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: trzymają to poniedziałkowe tempo. Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów w RMF Max. Poniedziałek łatwiej przeżyć, jak bawicie się z nami w zabawie Poniedziałek na skróty.
1: Dzisiaj nagrywacie kreatywne rozwinięcie skrótu CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jesteście wspaniali.
2: Cena kebaba eskaluje.
0: Wow.
1: To jest życie po majówce.
0: Nie strasz ludzi, Tomku.
1: Tymczasem Bartek.
3: Witajcie, RMF Max. Z racji, że jestem perukarzem, to skrót CKE rozwinąłbym, że czeszę kudły elegancko.
1: No i w takim stylu właśnie się zgarnia gadżety od RMF Max. Elegancko.
0: Tymczasem my uciekamy. Do usłyszenia jutro po 13:00.
1: Zostańcie z kanałem nadawczym Anka i Fioła. Dzięki. Zostawiamy was z Rose.

0: Funduszowy Maj.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom unijnym. A dzisiaj zaglądamy do Sosnowca, gdzie znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. To niesamowite miejsce, które jest zarówno ogrodem botanicznym, jak i zoologicznym. Ze mną Sylwia Rarok, z którą przejdziemy przez 3 strefy klimatyczne Egzotarium. Czujecie? Już zrobiło się ciepło.
2: Tu weszłyśmy właśnie do strefy klimatycznej pustynnej, sukulenty, czyli rośliny, które potrafią magazynować wodę nawet w takim czasie suchym.
1: A po drodze mijamy zwierzaki.
2: Warany, o właśnie wyleguje się na skalę, są bardzo ciekawskie, bardzo kontaktowe, już nas zauważyły. Strefa tropikalna jest specyficzna bardzo, bananowce, daktylowce, palmy, tutaj mamy czubacze, mamy pięknego tukana Fernanda, który również jest bardzo towarzyski. I odezwała się Ara właśnie.
1: To jest idealne miejsce, żeby sobie usiąść, popatrzeć, wyciszyć się.
2: Tak, przechodziłyśmy przez strefę akwariów, bo tam też bardzo chętnie odwiedzający siadają na tych pufach naszych i wypoczywają. Także do naszego świata zapraszamy. To jest takie tropikalne serce Sosnowca.
1: Zapraszamy Was w tę egzotyczną podróż, bo warto zobaczyć, jak Egzotarium zmieniło się dzięki funduszom unijnym. A już teraz wpadajcie na Facebooka RMF Max, gdzie czeka na Was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy, czyli taki idealny gadżet do podróży tych bliskich i tych dalekich.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
6: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
7: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
14: Skol Fashion Fun.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
18: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Ha, i nie ma lipy.
18: Hej, to był mój tekst.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: No i nie ma lipy, no.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda za bardzo zmieniać nam się w najbliższych godzinach nie będzie, choć w nocy będzie już chłodniej. Na razie jeszcze cieszymy się ładnym popołudniem, natomiast po zmroku może być w okolicach 6, 7, 8, czasem 9 stopni. No i niestety niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jak dodają specy od Meteo, wiatr też trochę się ruszy, 25 na godzinę, tyle może wiać.
3: RMF Max Śląsk.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: reklama.
1: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUVy BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rozdzieńskiego 204.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: tani. 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Pokoleniowa zmiana dzieje się na twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy, jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu, teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Na zegarach 17. 340 tysięcy maturzystów przystąpiło dziś do matury z polskiego na poziomie podstawowym. Jak trudność matury ocenia literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzyna Drozd-Urbańska? O to pytał Michał Dobrołowicz.
2: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów.
3: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
2: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Dżumy Alberta Camus.
3: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
2: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
1: A jutro maturzyści zmierzą się z matematyką.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Dwa miejskie przedszkola w Katowicach będą zlikwidowane. Jedno w Bogucicach, drugie w Załęskiej Hałdzie. To już zadecydowane. A powody takiej decyzji oczywiste, a w zasadzie oczywisty, bo to jest jeden powód. Nie ma dzieci. Z demografią nie wygrasz. No a co z nauczycielami ze zlikwidowanych placówek?
4: Staramy się restrukturyzować to zatrudnienie. Z jednej strony są osoby, które odchodzą na emeryturę i wówczas one, można powiedzieć kolokwialnie, zwalniają etat. Stąd też po prostu staramy się osoby, które muszą zakończyć pracę w danej placówce w związku z jej likwidacją, przenieść do innej placówki edukacyjnej, tak aby nie doprowadzać do sytuacji, w której zostawiamy te osoby bez źródła utrzymania. Stąd raczej staramy się prowadzić tego typu działania oparte na restrukturyzacji zatrudnienia niż na jakichś masowych zwolnieniach.
1: A wychowankowie przedszkola numer 88 w Katowicach od roku szkolnego 26-27 będą mieli zapewnione miejsca w przedszkolu numer 51 przy Rolnej w Katowicach, 800 metrów od przedszkola właśnie z numerem 88. Konserwator zabytków zlecił dodatkową dokumentację terenu kopalni Wujek. W związku z tym do 30 września przedłużona została cała procedura wpisu do rejestru zabytków województwa śląskiego całego tego zespołu zabudowań. To w sumie kilkanaście obiektów. Ruszyła sprzedaż biletów na towarzyskie mecze siatkarskie w Sosnowcu. Mecz Polska-Serbia czy Bułgaria-Ukraina zaplanowano na 20 maja. To będzie duże sportowe święto dla Sosnowca, podkreśla Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu.
5: Hala nasza tutaj sosnowiecka jest w pełni wykorzystywana, jeżeli chodzi o siatkówkę. Cały czas w grze są siatkarze Aluronu Zawiercie, którzy tutaj korzystają z naszej hali podczas spotkań pucharowych oraz tych decydujących, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe. No a teraz dodatkowo po raz kolejny mecz reprezentacji. To zresztą jest efekt współpracy, która tutaj na linii miasto Polski Związek Piłki Siatkowej trwa, ma się doskonale i zapowiedzi, które tutaj mamy od prezesa Polskiego Związku, na pewno będzie to kolejne wydarzenia, też będą w naszej hali organizowane.
1: Ja przypomnę, że oprócz Sosnowca polscy siatkarze zagrają też towarzysko w Katowicach 22 maja z Ukrainą, a 23 z Bułgarią.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: A ta nadchodząca noc na Śląsku i w Zagłębiu chłodna, na termometrach w okolicach 7-8 stopni, wiatr słaby, czasem silniejsze, ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się dość spokojnie, przelotne opady deszczu nie są wykluczone, ale coraz lepiej to wygląda. Jest szansa, że jednak centralną część aglomeracji ominą, a jeszcze w okolicach południa wydawało się, że nam tu gdzieniegdzie pokropi. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie jutro. Kolejny całkiem niezły wiosenny dzień.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Hity
6: na maksa. Matko, wreszcie się ta majówka skończyła, wreszcie można było popracować trochę.
7: I człowiek w końcu może pójść do pracy i w końcu nie musi się czuć, jakby było wolne, nie? Tak to właśnie jest w RMF Max i witamy wszystkich absolutnie. Dzień dobry, Filip Kliber,
6: Michał Siwek.
7: 4 minuty po 17, zaczynamy kanał nadawczy. Max.
6: Baby Rexha już z numerem New Religion to nowa wersja klasycznego numeru Faithless.

0: Najlepiej, bo pomajówkowo wchodzimy łagodnie w ten poniedziałek. Ed Sheeran za nami.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
2: I po raz kolejny czas na wyzwanie. Wyzwanie dla nas, od was. Możecie nam tutaj naprawdę namieszać. Możecie nas wsadzić na tak zwanego konia, wsadzić patyk w szprychy.
0: Możecie nam po prostu napisać na Messenger RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Możesz sobie teraz przypomnieć, jeżeli nie pisałeś jej dzisiaj akurat, nie? Co tam było trudnego w tej maturze i wysłać to na Messengerze RMF Max i my z tego zrobimy piosenkę. Serio.
2: Obiecujemy. Obiecujemy. Z każdej wiadomości, 100%. Która przyjdzie, każdą uwzględnimy w piosence, którą wspólnie z Filipem napiszemy i puścimy na antenie RMF Max. I to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład to, że bardzo nie lubisz czytać i w ogóle musiałeś przeczytać wszystkie zadania na maturze.
0: Jezu, najgorsze.

0: Najlepsza impreza pomajówkowa w twoim samochodzie to dzięki RMF Max. To Dawid Podsiadło, to kawałek Sezon, to nowość na 18 minut po godzinie 17.
1: I to jest w ogóle najlepsza impreza, bo jesteśmy na niej też my. No, nie proszeni, dzień dobry.
0: Fajnie, że do nas padliście na imprezę. A z kolei w ostatnio w podcaście pani Rozenek Majdan opowiedziała, że jej 5-miesięczny syn, ich właściwie, no bo przecież to jest pan super, Majdan i pani Majdanowa, 5-miesięczny syn już odłożył na studia. Już Jezu. 5-miesięczny.
1: Ale tempo. W tym tempie chłop będzie rozwiedziony przed przedszkolem.
0: RMF Max. RMF Max. Baba Gugu.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
1: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Hopbens Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
13: Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
14: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
13: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
15: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
16: Nadajemy się. Od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
16: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
17: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
18: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: RMF Max gramy też tiktokowe, instagramowe hity. To Tame Impala oraz Jenny z numerem Dracula na 33 minuty po godzinie 17, a już czas na nowość w RMF Max, czyli pana Wiktora. O panie Wiktorze Michał wam opowie.
1: Ale to jest równy gość, żaden tam pan. To jest po prostu Wiktor. To jest Wiki, to jest pan.
0: Wikuś to jest.
1: Wikuś Waligura, dokładnie tak. I cztery pory roku, numer napisany, żeby walczyć z zimową handrą, ale zobaczmy jak sobie poradzi, kiedy za oknem i tak już słonko, kiedy ciepło, kiedy majówka w sercu, wprawdzie już za nami, ale wciąż w sercu. No to posłuchajcie, cztery pory roku to jest Wiktor Waligura w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A Wiktor w ogóle jutro też zagra, jakby co, na koncercie w Tauron Arenie przed Alvaro Solerem w Krakowie. Serio.

0: Opisanie po francusku faceta, który na szczycie góry prasuje ubrania. To jest jedna z tych rzeczy, która była bardzo trudna na maturze. Ja się wcale absolutnie nie dziwię.
1: I tych rzeczy było dużo, ale nic to. My je wszystkie umieścimy w piosence.
0: I ta piosenka zaraz. Max.
2: Reklama. 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
3: Trzy odsłony. Umysł, ciało, dusza. Niepewność, napięcie, spełnienie.
2: Zobacz, jak dwie postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
3: To jest impuls. Nie analizuj, poczuj.
2: 369. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
3: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
2: Poleca RMF Max.
4: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
5: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
6: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
7: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
8: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklonną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
14: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Śląsk 88 i 1 FM.
2: A ta nadchodząca noc na Śląsku i w Zagłębiu chłodna, na termometrach w okolicach 7-8 stopni, wiatr słaby, czasem silniejsze, ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się dość spokojnie, przelotne opady deszczu nie są wykluczone, ale coraz lepiej to wygląda. Jest szansa, że jednak centralną część aglomeracji ominą, a jeszcze w okolicach południa wydawało się, że nam tu gdzieniegdzie pokropi. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie jutro. Kolejny całkiem niezły wiosenny dzień.

0: Jazzy Spritz i Can't Deny It, to jest RMF Max i my dostaliśmy wiele rzeczy, które były trudne na maturach.
1: Ale te wasze matury musiały być trudne, ale spokojnie, czy sobie poradziliśmy z tym? Nie wiem!
0: Skąd mam wiedzieć?
1: Puścimy, to się przekonamy.
0: Piosenka o tym, napisana przez nas, posłuchajcie.

0: Hity, które nie dają zasnąć.
1: To jest Max.
2: Łajcior 2115 i California Love teraz w RMF Max. Czy to będzie lepszy czy gorszy rap od tego, który my przygotowaliśmy?
3: Musicie sami się przekonać o tym. Posłuchajcie Łajciora do końca.

0: Nie myślmy o tym jako o poniedziałku po majówce. Myślmy o tym jako o, nie wiem, dniu hutnika, dniu kominiarza, dniu garncarza, bo to wszystko dni dzisiejsze.
1: Wszystkim kominiarzom tyle samo zejść, co wejść w sumie, bo tak to też trzeba kominiarzom życzyć. No i jak najmniej brudnej roboty, chociaż nie wiem, czy to akurat jest możliwe. A my zaraz mamy bilety na Madison Beer do rozdania. Tak zupełnie z jednej beczki. A tak se powiedzieliśmy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Miło tak sobie wypić kawę w słoneczku. Wszystko już kwitnie, wiosna pełną gębą.
4: Tak, tak, Zosieńko, tylko jak patrzę na elewację, to widzę, że pora ją odnowić.
3: Świetna myśl, Rysiu. W nowej gazetce Merkury Market polecają piękny grafitowy kamień elewacyjny Elbrus 2 Grafit w doskonałej cenie.
5: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
6: Pokoleniowa zmiana dzieje się na twoich oczach. Franta x Franta. Osiedle Gwiazdy. Jeden z najważniejszych konceptów polskiego modernizmu teraz staje się kompletny. Poznaj nową gwiazdę. Nowe mieszkania przy Bogucickiej od 25 do 120 metrów kwadratowych. Dodatkowo siłownia z sauną oraz zielony taras z teleskopem na dachu i miejscem spotkań. W miejscu historii tworzymy nową legendę. www.nowagwiazda.pl. Trust Investment. Twój deweloper w Katowicach.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Maju, Maju, chcesz być w raju? W majówkę wpadnij do Parku Wodnego w Krakowie. To raj dla wszystkich, którzy kochają dobrą zabawę. Czekają baseny, zjeżdżalnie, sauny. A już wkrótce otwieramy plażę, stacja parkowa. Majowy relaks w Parku Wodnym dla całej rodziny. Kup bilet online na parkwodny.pl. A może nocleg w hotelu Swing tuż obok Parku Wodnego? Zarezerwuj pobyt na hotelswing.pl.
7: Nadajemy się od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
13: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
14: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam Was na kolejny flash. Posłuchajcie. Dwa miejskie przedszkola w Katowicach będą zlikwidowane, jedno w Bogucickach, drugie w rejonie Załęckiej Hałdy. Uchwałę w tej sprawie już przegłosowali przed majowym weekendem katowiccy radni. A jaki jest powód takiej decyzji? Bardzo prozaiczny.
2: Powód jest, można powiedzieć, najprostszy w świecie, a więc demografia. W przypadku przedszkola numer 49 w roku szkolnym 2025-2026 ta placówka ma 33 wychowanków. Natomiast w ramach rekrutacji na rok 2026-2027 dostało się, czy przyjętych zostało, czy złożyło podanie o to, aby do tej placówki chodzić 3 wychowanków. To pokazuje, że te liczby, jeśli chodzi o właśnie o przedszkolaków, są bardzo niskie, stąd utrzymywanie tego typu placówek w związku z tą niską demografią jest trudne, no ciężko, żeby przedszkole działało dla kilkorga dzieci.
1: Wyjaśniła Sandra Hajduk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Katowicach.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Jak informuje nasz reporter, znani są już wszyscy finaliści konkursu Kopalnia Startupów w Katowicach. Spośród 30 zgłoszeń wybrano 10 projektów, które otrzymały miejsce w finale. Teraz przed uczestnikami bootcamp, tam popracują nad swoimi modelami biznesowymi, przygotują prezentację na finałowy Demo Day, który zaplanowano na 11 maja w miejskim inkubatorze przedsiębiorczości Rawa Inc.
3: W gronie finalistów mamy takie pomysły jak chociażby platforma AI, ułatwiająca pozyskiwanie informacji przestrzennych. To takie ciekawe narzędzie, które może być wykorzystywane przez firmy planistyczne, architektoniczne. Narzędzie do zarządzania szkoleniami pracowników, platformę wspierającą procesy mediacji, urządzenia do uruchamiania weryfikowania liczników energii w warunkach terenowych. Mamy agenta AI wspierającego pozycjonowanie stron internetowych. Jest platforma do zarządzania firmami sprzątającymi, czy też taka, która pomaga zarządzać małymi i średnimi wspólnotami mieszkaniowymi.
1: Wyjaśnił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. No to raz jeszcze, choć w Zabrzu od weekendu powtarzają to właściwie co chwilę. Po 54 latach Puchar Polski wrócił do Zabrza. Na swoim stadionie przy ulicy Roosevelta piłkarze Górnika spotkali się ze swoimi wiernymi kibicami, a fani dziękowali zawodnikom za zwycięstwo i emocje.
4: Moja drużyna ukochana ten puchar zdobyła. Wielka radość.
5: Nawet tego pucharu, patrząc na pana, to ostatniego to pan nie pamięta.
6: Nie. To było 54 lata temu.
5: A pan ma?
6: 21.
7: No wielki sukces, bo bardzo długo czekaliśmy na to, prawda?
8: Na każdy mecz jeździmy, kibicujemy, puchar mamy, jest super.
1: Tyle na ten temat z Zabrza, no a na miejscu na stadionie przy Roosevelta była Anna Kropaczek. Ja zapraszam Was już teraz na prognozę pogody. Zostańcie z nami na 88 i 1 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: A to będzie chłodna noc w regionie. Na termometrach zobaczymy okolice 7, może 8 stopni. Niebo pozostanie niemalże bezchmurne, tak twierdzą synoptycy. No a jeszcze niedawno było zagrożenie, że nam tutaj pokropi. Natomiast wszystko wskazuje na to, że chmury jednak nas ominą. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie. Spokojnie można planować jakiś tam wieczorny spacer. Jutro jeszcze cieplej. Synoptycy mówią nawet o 25 stopniach w niektórych miastach aglomeracji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Dobry wieczór, są 4 minuty po godzinie 18 i się zastanawiam cały dzień, co białego wlatuje przez okno, bo to nie jest śnieg, to jest jakiś puch, to jest jakiś pył.
10: To jest światło, Filip.
9: To nie, to nawet nie jest białe światło. Jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie mi w SMS-ie na 3001. Proszę Was, pomóżcie mi.
10: Czy to białe coś jest z nami teraz w pokoju?
9: Jest! I nie widziałeś tego, jak to wpadło. I to wpadło tego dużo po prostu wpadło.
10: Nikt tego nie widział.
9: Wpadło to. Dobry wieczór, Filip Kliber.
10: Ja wiem, gdzie ci to wpadło. Michał Siwek. Jesteśmy z wami. Oczywiście jest 5 po 18. To Kungs i Galaxy w RMF Max.

0: Babie lato, ten biały puch z drzewa to pewnie topoli albo koza z nosa albinosa. Takie odpowiedzi dostałem. Takie odpowiedzi dostałem na pytanie na to, co nam wpada przez okno i bardzo dziękuję wszystkim, bo mam wrażenie, że to pomoże również alergikom, a nie uwierzycie, kto jest alergikiem w naszym studiu.
1: No nie tak, uwierzycie, no takie jajca są. Ale w ogóle uwielbiam to, że nie tylko my mamy po 5 lat mentalnie, tutaj nasi słuchacze przedstawiają podobną grupę wiekową, także dziękujemy. Fenomenalnie.
0: Dziękujemy, ale też przy okazji, teraz już naprawdę odpalamy zabawę, mamy bilety na koncert Madison Beer i jeżeli chcielibyście taki bilet dostać, to trzeba nam odpowiedzieć tak samo kreatywnie na bardzo fajne zadanie. No bo Madison Beer, nie oszukujmy się, bardzo wyjątkowe nazwisko. Madison Beer, przypominam. No i teraz trzeba podać swoje nazwisko, ale po angielsku.
1: I tak, i moje na przykład jest proste, Siwek to White Horse, ale zastanawialiśmy się nad Kliberem.
0: No Klibar.
1: Nie, to ja stawiam, że to jest Best Polish Rapper.
0: Jeżeli macie jakieś propozycje na swoje nazwisko, nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. Czekamy, a przede wszystkim czekają wejściówki na koncert Madison Beer, który już 11 maja w Krakowie, w Tauron Arenie w Krakowie.

0: Beautiful, po angielsku piękne. 20 minut po godzinie 18. My w RMF Max nie tylko gramy banger za bangerem, ale do tego jeszcze zaglądamy do internetów, a tam rządzi Oskar Pietuszewski. No ogromny talent, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną.
1: Kosmos.
0: Przeniósł się do Porto, tam zdobył mistrza i to zdobył ostatnio mistrza w sobotę. A dzisiaj już jest na maturze z języka polskiego. No,
1: co za człowiek?
0: No i my się zastanawiamy tak naprawdę, co to jest trudniejsze. Czy to jest trudniejsze to zdobycie mistrzostwa, czy może trudniejsza jest matura? A jak wiadomo...
1: Jakby dla piłkarza, z tego co nauczyła nas historia piłki nożnej w Polsce, no to to jednak chyba ustna najtrudniejsza.
2: I have occasion to face to face in the training.
3: Reklama.
4: Czujesz wiosnę? Czas na zmianę auta. Postaw na najem w Lelek Gliwice. Jedna opłata miesięczna i jeździsz bez zmartwień. Serwis, ubezpieczenia, asystans, opony i auto zastępcze. Wszystko w cenie. Oddajesz i przesiadasz się do nowego modelu. Skoda, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. Wszystko w jednym miejscu.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Jesteś eko? Segregujesz śmieci? To wymaga wielu koszy, które nie są najpiękniejszą ozdobą na Twojej posesji. Rozwiązaniem są modułowe obudowy koszy na śmieci od Top Fence, dostępne na topmyślnikbox.pl. Szeroka oferta i nowoczesny design zgodne z aktualnymi trendami. Możliwość tworzenia obudowy o dowolnej liczbie segmentów oraz wygoda użytkowania na co dzień. Ekologia, która jest estetyczna. Poznaj nasz system modułowych obudów koszy na śmieci, odwiedzając sklep internetowy topmyślnikbox.pl.
9: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: I po reklamie.

0: Andy Dust, Zokaria, 30 minut po godzinie 18 w RMF Max. My wysyłamy was na koncert nie Andy'ego Dusta, ale Madison Beer. Dużo większa gwiazda i dużo rzeczywiście na pewno więcej emocji z nią związanych, ponieważ już 11 maja zagra w Krakowie. Podkreślam, w Krakowie zagra Madison Beer.
1: W Krakowie, Tauron Arena w Krakowie,
0: Tak jest, tylko trzeba najpierw, trzeba było nam wysłać najpierw, jakby można było przetłumaczyć twoje nazwisko. No bo Madison Beer, no wiadomo jakie nazwisko ma.
1: Z nami jest, no właśnie, kto z nami jest? Proszę się zameldować.
2: Cześć, z tej strony One Cent.
0: One Cent! Dobra, bo słuchaj, a z tej strony jest Kliber i Siwek, a ty jak masz na nazwisko w ogóle?
2: Grosz.
1: Grosz, czyli One Cent. Ty jesteś rodziną chyba, prawda?
2: No właśnie tak myślę, że jakbym jakąś karierę miała tam w Stanach robić, to jakieś fory myślę, żebym już miała.
1: 50 Cent, po prostu o jego jest więcej jakby, ale niż ciebie.
0: Ale wiesz co, nie masz takiego amerykańskiego akcentu, że w ogóle nie mówisz tak, a ty wygrywasz bilety na Madison Beer, wiesz o tym?
2: No cieszę się, to może go tam trochę liznę tego akcentu na koncercie.
0: Na to liczymy.
1: Przedstaw jej się tam odpowiednio swoją ksyweczką, ona się rozpozna z tobą i oczywiście damy cynę, że tam One Cent się pojawił u niej.
0: Taki 50 Cent, na którego nas stać.

0: Romantyczny Damiano David i taką piosenkę romantyczną moglibyście zagrać swoim zimowym oponom, które najwyższy czas pożegnać.
1: Bo to jest najlepszy moment absolutnie, żeby tylko wymienić. Ja wiem, co mówię, bo wymieniałem je w ostatni piątek i wiecie co? Już nie ma żadnych kolejek, czajcie to? Wystarczyło poczekać 2 miesiące i pojeździć tak na zimowych, w takich temperaturach.
0: Nie ma już?
1: Nie.
0: To polecam. Ja poczekam jeszcze z tydzień, żeby już na pewno nie było.
1: Upewnić się jeszcze, że temperatura nie spadnie do minus 20 i wtedy można wymieniać.
0: Wtedy pojadę. Reklama.
2: 369 to teledysk, który dzieje się na żywo i wciąga cię do głowy artysty.
3: 3 odsłony. Umysł, ciało, dusza, niepewność, napięcie, spełnienie.
2: Zobacz, jak 2 postacie walczą i uczą się być jednością. Poczuj muzykę, która nie daje ci odetchnąć ani na chwilę.
3: To jest impuls, nie analizuj, poczuj.
2: 3, 6, 9. Wejdziesz, czy zostaniesz na zewnątrz?
3: Do zobaczenia w Teatrze Rozrywki.
2: Poleca RMF Max.
4: Uwaga, uwaga! Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi czołówka światowych headlinerów i artystów. Wiele scen, mnóstwo atrakcji i jeszcze więcej dobrej zabawy. Kolejna edycja ING Silesian Beats. Największego festiwalu na Śląsku zbliża się szybciej niż myślisz. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Kolejna pula biletów już w sprzedaży. Nie czekaj. Kup swój bilet już dziś. www.ingsilesiabeats.pl. Imprezę poleca RMF Max.
5: Planujesz spotkanie biznesowe, imprezę albo integrację dla swoich pracowników? Zaskocz ich warsztatami kulinarnymi w pracowni smaku Jolanty Klesser. Ponad 200 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni oraz nietuzinkowego podejścia do gotowania na profesjonalnym sprzęcie firmy Smeg. Znakomita integracja, zabawa oraz uczta dla ciała i ducha. Razem przyrządźcie wyjątkową kolację pod okiem prawdziwych szefów kuchni. Katowice, ulica Kościuszki 12, oficyna 9, www.pracowniasmaku.com.pl.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie 2. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.

0: 98 i 1 FM.
1: A to będzie chłodna noc w regionie. Na termometrach zobaczymy okolice 7, może 8 stopni. Niebo pozostanie niemalże bezchmurne, tak twierdzą synoptycy. No a jeszcze niedawno było zagrożenie, że nam tutaj pokropi. Natomiast wszystko wskazuje na to, że chmury jednak nas ominą. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie. Spokojnie można planować jakiś tam wieczorny spacer. Jutro jeszcze cieplej. Synoptycy mówią nawet o 25 stopniach w niektórych miastach aglomeracji. Two ships in the night.

0: I co? I przecież my wszystko słyszymy z tych samochodów, jak robicie takie o. Wszystko słyszymy, bo to wjechała Cheryl Cole na 9 minut przed godziną 19 do RMF Max. Zrobiła imprezę i
1: a
0: sobie poszła.
1: A czasem wolelibyśmy nie słyszeć.
0: A, to różnie bywa. Ja na przykład lubię, jak Michał śpiewa, a śpiewa często.
1: To jest, można powiedzieć, miód na twoje uszy.
0: Tak jest, Michał.
1: A propos miodu, kochani. Akurat jak już zacząłem ten temat, rewolucja na rynku miodu. Miodożercy, łączcie się i słuchajcie, bo będzie taka rewolucja, oczywiście w związku z unijnymi regulacjami, że miód pozbawiony naturalnego pyłku nie będzie mógł być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, ten bez naturalnego pyłku nie będzie.
0: Wiesz co, z pyłkiem czy bez pyłka, dla mnie to jest jeden miód.

0: To Somber z numerem Back to Friends w RMF Max, no ale powolutku się niestety kończy, ale co się zaczyna? Drodzy Państwo.
1: Zaczyna się przede wszystkim godzina 19, od tego zaczniemy.
0: Tak, lada moment.
1: I się zaczyna też zabawa pewnie w zawodówkę, no bo jest 19, no to no, wiadomo. No a to trzeba, tak? No bo jest powiedziane, poniedziałek z zawodówką święcić.
0: I tak ma być. A jak ktoś nie słyszał jeszcze zabawy zawodówka, no to tym bardziej przy radiu RMF Max zostać.
2: Reklama. Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: W sobotę i niedzielę zapraszamy do Spodka na Festiwal Targowy. Cztery wydarzenia w jednym miejscu. Giełda biżuterii i minerałów prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i medycyny naturalnej, astrologia, tarot i naturalne terapie. Targi terrarystyczno-botaniczne, Dragon Expo, fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka, rękodzieła artystów z całej Polski. Unikalne wyroby tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
4: Gdy zapada noc, budzi się historia. Już w sobotę 16 maja odkryj tajemnicę zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej 5. Mroki nocy wypełnią światło i dźwięk pracujących urządzeń. Zobaczysz hale warsztatowe i remontowany tabor. Zaprezentują się wagony historyczne. Na czas wydarzenia uruchomione zostaną pociągi specjalne. Zapraszamy 16 maja wieczorem. Zwiedzamy w grupach. Zapisy na tram-silesia.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam Was na kolejny flash. A na początek śląska policja, która zatrzymała 51-letniego założyciela diamentowej piramidy finansowej. Według śledczych oszukał ponad 200 osób na, uwaga, ponad 32 miliony złotych. Anna Kropaczek zna szczegóły, jak działał 51-latek.
2: Prowadził kilka firm i oferował ludziom różne produkty finansowe i inwestycyjne, między innymi związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach. Obiecywał klientom bezpieczne inwestycje i wysokie zyski, więc przekazywali mu znaczne kwoty. Śledczy ustalili do tej pory ponad 200 pokrzywdzonych. Może ich być więcej. 51-latek działał przez kilka lat w różnych miejscach w Polsce. Ma zarzuty oszustwa oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej. Policjanci zabezpieczyli jego majątek o wartości ponad 20 milionów złotych. To między innymi nieruchomości, udziały w spółkach, diamenty i biżuteria oraz obrazy o wysokiej wartości materialnej i historycznej. Niektóre warte ponad milion złotych. To mienie może posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
1: Tyle od Ani. Jak informuje nas policja, w czasie długiego majowego weekendu doszło do 20 wypadków, w których rannych zostało 31 osób. Taki jest bilans dla śląskiego. Jak dodają mundurowi, niestety to jest wzrost, jeżeli zestawimy sobie majówkę w Śląskiem, te długie weekendy, rok do roku z rokiem ubiegłym. A tym bardziej cieszy jeszcze jedna informacja, że jednak w ten długi majowy weekend na naszych drogach nikt nie zginął. Kolizji było ponad 260. Zatrzymano też niemal 140 pijanych kierowców. A teraz ważne przypomnienie od naszego reportera dla pasażerów w Katowicach. Od dziś z powodu prac na rynku wstrzymany został ruch tramwajowy między Rynkiem a Rondem. Więcej szczegółów zna właśnie nasz reporter.
3: Tramwaje nie pojadą między Rynkiem a Rondem. W tym czasie przystanki Katowice Rynek 01 i 02 oraz Katowice Rondo 01 i 02 będą całkowicie wyłączone z obsługi. Na czas prac zawieszone zostało też kursowanie tramwajów na liniach 06, 13, 41, 45 i 46. Dodatkowo wprowadzony został też nowy rozkład jazdy linii tramwajowej nr 11 od Chorzowskiego Rynku do Katowic Zawodzia, który omija odcinek Rondo Rynek wzdłuż ulicy Grundmana.
1: Tyle informacji od Amadeusza Biurkowskiego. Hutnicy wyszli dziś na ulicę Chorzowa, tym razem jednak nie chodzi o protest, a o świętowanie. W ten sposób obchodzony jest przypadający Dzień Świętego Floriana, patrona między innymi hutników.
4: W naszej rodzinie po prostu ojciec pracował, wujki wszystkie pracowali na hucie, także to taki jakby rodzinny biznes, można to nazwać.
5: Tak kiedyś hutnik ubierał się do pracy?
6: Tak, to szczególnie na stalowni z tego powodu, no bo tam są bardzo gorące warunki i dużo ognia jest, więc to jest ognioodporne są materiały.
1: Ze świętującymi hutnikami rozmawiał Marcin Buczek.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiada się wyjątkowo spokojnie, do tego bezchmurnie. Synoptycy mówią, że jednak ominą nas chmury, które mogły przynieść przelotne opady deszczu. Było takie zagrożenie, ale podobno minęło. Ciśnienie na wysokim poziomie, wiatr słaby, nie powinien nam przeszkadzać, a jutro zdaniem synoptyków jeszcze cieplej niż dziś. W niektórych miastach, takich jak Katowice, Tychy, Chorzów, jest szansa na wartości w okolicach 25 stopni. Przeważnie słonecznie, bez opadów.
7: Jakbyś miał opowiedzieć, Filip, o wpływie pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość tak szybko?
8: Czy to jest temat na rozprawkę? Czy to jest matura? Czy ty mnie przepytujesz, panie profesorze?
7: No i cygno i nie zdałeś, no i do widzenia i za rok się widzimy ponownie. Tak, to był temat z wypracowania z matury dzisiejszej z polskiego.
8: To ludzie, dobrze, że ja... Dobrze, że napisałem ją w tamtym roku. I w tym już nie muszę.
7: RMF Max, dzień dobry, Filip Kliber, Michał Siwek, jesteśmy z wami.

0: Jeżeli jesteś takim DJ-em gordo, to twój zawód nie jest możliwy do opisania jednym słowem. Jesteś dostarczycielem rozrywki, jesteś kuglarzem rozrywki. Jesteś postacią nieszablonową, niezwykłą. Jeżeli... No to właśnie DJ Gordo stworzył Loco Loco, które przed chwilą w RMF Max. Ale was pytamy, jaki zawód wy wykonujecie?
1: I musicie go teraz nam napisać, ale to właśnie w tym momencie bierzesz telefon, wchodzisz na fanpage RMF Max na fejsie i tam nam wysyłasz wiadomość na priv, pisząc nam, za co kochasz swoją robotę, ale nie pisz nam, co to jest za robota.
0: No właśnie, bo ja źle powiedziałem, bo ja powiedziałem, że pytamy, jaką robotę wykonujecie, a nie, my o to nie pytamy. Nie, my będziemy starali się to zgadnąć samodzielnie.
1: My we dwóch.
0: A jedyne, co wy nam dostarczacie, to właśnie informacja, za co tę robotę kochacie.
1: Napisz nam po prostu na Messengerze RMF Max. My czekamy, a potem zadzwonimy, pogadamy. Fajnie będzie.
0: No, fajniusio. Poczuj dobry beat. Messenger RMF Max. Czekamy.

0: Co za wspaniali ludzie. Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max z numerem Mam Talent. Jest 19:20, a teraz pora na rzeczy ważne dla ludzi, czyli matura z polskiego.
1: Na poziomie B1 i my właśnie rozwiązujemy arkusze z ekspertem. Dzień dobry, jestem ekspertem. Możecie dostać punkty na maturze z języka polskiego za odpowiadanie w języku polskim.
0: Aha.
1: Jeżeli rozprawkę pisaliście na czysto, a nie w brudnopisie.
0: Aha.
1: Jeżeli odpowiedzi zaznaczyliście czarnym długopisem. No i oczywiście punkty można dostać, jeżeli nie robiliście zdjęcia arkusza i nie wrzucaliście go do neta.
0: I to oczywiście wszystko nie ma znaczenia, bo matura z polskiego już była.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek, tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Hopbez Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: beat, który wchodzi tak głęboko w mózg, że aż ląduje w sercu. To jest RMF Max, Another za nami z kawałkiem Talk to You. To się nie śmiej ze mnie, Filip. Taka praca, trzeba o numerach czasem powiedzieć coś głupiego.
1: Ja wiem.
0: Jaką pracę wykonuje Mariusz, tego nie wiemy i na razie się jeszcze tego nie dowiemy. Na razie, Mariusz, powiedz, za co ją kochasz?
1: Halo Mariusz.
2: Jestem.
1: To opowiadaj w takim razie.
2: Swoją pracę. No, napisałem wam na Messengerze tak trochę przekornie, że po prostu jak się pojawiam, to w oczach ludzi pojawia się strach. Ale to tak nie do końca jest, że...
1: Dobra, ty już się nie rozpędzaj, kolego, dobra. Dokładnie. Teraz jest nasza rola, teraz my wchodzimy cali na biało, znaczy no tak na pół biało.
0: No.
1: I będziemy zadawać ci pytania. Tak. A do słuchaczy RMF Max ważna informacja, możecie zgadywać razem z nami, pisząc nam po prostu przez Messenger, jaki zawód wykonuje Mariusz, kiedy będziemy mu zadawać pytania.
0: U ciebie już pełen luz, już jesteś po robocie, tak? Relaks?
2: Tak, ja właśnie skończyłem, właśnie dojechałem pod dom i stoję, słuchałem w trakcie
0: Świetnie.
2: Powrotu.
0: Świetnie. To jest super. Najlepiej właśnie razie. Stać, a najlepiej to w ogóle siedzieć podczas tej zabawy, no bo właśnie, tu się
2: stoję,
0: dzieje.
2: Samochód stoi, ja siedzę, tak.
0: No i w ogóle to jest idealny
1: super.
0: Układ.
1: No, on jest, Mariusz jest mega.
0: Mariusz, 90 sekund naszych pytań startuje w tym momencie. Słuchacze RMF Max, zapraszamy na Messenger, zgadujcie z nami.
1: Mariusz, czy ty pracujesz za biurkiem może?
2: Częściowo tak.
1: Dobra. Czy to jest państwowa firma, prywatna?
2: Państwowa.
0: Okej. Czy to jest ochrona zdrowia?
2: Nie.
1: Czy to może być coś związanego z ubezpieczeniami?
2: Też nie.
0: To nasze dwa główne typy, czyli dentysta i ZUS już poszły się bimbać, że tak powiem.
1: Poszły się borować. Ale lecimy dalej w takim razie. Pracujesz przy komputerze? Potrzebujesz komputera do pracy?
2: Potrzebuję komputera do pracy.
1: Mhm. Komputer, państwowa.
0: A jak to było, że państwowa jest?
1: Państwowa. Okay. Jesteś policjantem? Państwowa.
2: Nie policjantem.
1: A, Michalina się pomyliłaś w takim razie. Okay.
0: A policjant był dobry.
1: No, policjant był dobrym tropem. Mhm. A może jesteś detektywem w takim razie?
2: Nie, nic w tym kierunku.
0: Dobra, czy ty coś kontrolujesz?
2: O, tak. Ja coś kontroluję.
0: Kontrolujesz coś u ludzi w domu?
2: Nie u ludzi w domu.
0: U ludzi w aucie?
2: Nie w aucie, ale w środkach transportu.
0: ITD?
1: Częściowo za biurkiem.
0: Mariusz, ITD?
2: Raporty pisać, bo muszę raporty pisać, ale jesteście blisko. Środek transportu i kontroluję.
0: Czy jesteś kanarem?
2: Ale blisko. Kiedyś byłem.
0: Kontrolujesz bilety w pociągu.
2: Tak, jest!
1: Konduktor!
2: Nie bilety?
0: To co?
2: Się pojawiam. Po prostu jak się pojawiam, to się ruszę tam. No.
0: Boże, czas nam się skończył.
1: Dobra, jeszcze mamy tak. Propozycje: skarbówka to już odpada, Mikołaj. Krokodylki od Grzegorza też odpadają. Od Pauli kontroler biletów. A niestety, no, odpadło w takim razie.
0: To co on kontroluje w tych pociągach?
1: Ale sprawność pociągu kontrolujesz?
2: Powiedziałem, że jak się pojawiam, to się ludziom pojawia w oczach strach. Czyli kontroluje?
0: Strach.
2: Nie, innych pracowników po prostu.
1: Dobra. W takim razie u innych pracowników się pojawia strach. Dobra. Mariusz.
0: Ja myślę, że nie możemy tego uznać za nasze zwycięstwo.
1: Nie, absolutnie.
2: Z tym kontrolerem to jest dobrze, no. Jest ogólnie spoko.
1: Nie, dzięki, Mariusz, że nas pocieszasz. Wyślemy sobie gadżety w takim razie, no.
0: Moja mama by tak samo powiedziała, Mariusz, a ja jej jednak nigdy nie wierzę do końca. Dzięki, Mariusz. Metzner i Gotham teraz dla was, kochani.

0: No i takie param, param będzie mi znowu siedziało w głowie, bo tych melodii się z niej wyrzucić nie da.
1: Ale my mamy takich melodii więcej, więc jeżeli chcecie dołączyć coś do waszej playlisty na siłownię, na rower, na jogging, poranny, wieczorny, popołudniowy, przedpołudniowy, powieczorny, przedwieczorny, no po prostu musiałem użyć teraz dużo słów na rozprawce z polskiego, więc... Max. Zostańcie z RMF Max, bo u nas więcej takich hitów. To chciałem powiedzieć.
0: Boże, a co dać na jogging nocny?
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: Noc na Śląsku i w Zagłębiu zapowiada się wyjątkowo spokojnie, do tego bezchmurnie. Synoptycy mówią, że jednak ominą nas chmury, które mogły przynieść przelotne opady deszczu. Było takie zagrożenie, ale podobno minęło. Ciśnienie na wysokim poziomie, wiatr słaby, nie powinien nam przeszkadzać, a jutro, zdaniem synoptyków, jeszcze cieplej niż dziś. W niektórych miastach, takich jak Katowice, Tychy, Chorzów, jest szansa na wartości w okolicach 25 stopni. Przeważnie słonecznie, bez opadów.

0: Jeżeli potrzebowaliście wieczornego bujania karkiem, to taki trening właśnie mogliście odbyć dzięki RMF Max i dzięki takim hitom, jakie wam serwujemy na 5 minut przed godziną 20.
1: Mi się wydaje, że jednak buja się głową za pomocą karku, nie można bujać karkiem.
0: Można, ale jednocześnie wtedy bujasz karkiem.
1: No właśnie, nie jestem tego pewien.
0: Chyba że jesteś na jakiejś ustawce w lesie na przykład, to wtedy bym nie polecał bujania karkiem.
1: Wtedy kark buja tobą. Za 5 minut 20 dziękujemy za dziś. Michał Siwek
0: i Filip Kliber. Adios, żegnajcie.
2: Czy w poniedziałek można zaplanować sobie kolejny weekend? Czy to jeszcze nie mamy dość po majówce? No nie, mamy RMF Max na Śląsku, mamy konkretne informacje i warto by było sobie zaplanować na przykład koncertowy temat, bo Chipis w najbliższy piątek pojawia się w katowickim Energy 2000 Live on Stage. Retro Party i Miły Pan to koncertowo na sali Dance. 9 maja grają Deep Push, The Wave i Aras, czyli duża ilość fajnego oldschoolowego brzmienia. W kolejce w Energy Miu, DJ Kuba i Nathan i jeszcze kolejne koncerty, o czym będziemy donosić. Pamiętajcie, po 9 byle do obiadu mamy dla was zaproszenia do Energy. Bądźcie czujni, wygrywajcie zaproszenia. Co jeszcze w kolejnych weekendach na Śląsku? Może DJ Malec przypomni wam stare numery Piramidy. Specjalny set, który pojawi się 9 maja, to oczywiście Tarnowskie Góry, Onyx Music Club. Oprócz tej standardowej klubowej sali mamy drugi parkiet, gdzie grają bardziej dance'owo i bardziej komercyjnie. Można by było tak powiedzieć. Bądźcie czujni na Śląsku. Słuchajcie RMF Max i oczywiście na bieżąco wszystkiego się dowiecie. Dobrego wieczornego poniedziałkowego tematu.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie milionera albo prezentera. No to też można sobie tak tłumaczyć. Witajcie, drodzy maturzyści, już teraz można się odstresować. Graba trzyma za was kciuki. Zaczynamy nasz muzyczny przebojowy wieczór od pierwszej dziesiątki listych obęd. Najważniejsze hiciory w RMF Max, nowości i premiery. A zestawienie otwiera Jazzy, Can't Deny It.

0: Nasza muzyczna duma za granicą to Kyra i jej Upgrade. Znają ją także w USA, no i głosują w Polsce na rmfmax.pl, a w USA, no to było tak bardzo miło w majówkę. Nie wiem, czy widzieliście, słyszeliście. Wodospad Niagara został podświetlony w biało-czerwonych barwach narodowych z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Bardzo miło, pozdrawiamy wszystkich gdzieś daleko. Wy też możecie głosować na rmfmax.pl na 9 przy poniedziałku. Eben i jego Halo.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine. Numer 9.

0: čo mne do tebe i od dávna to
1: vie. Nareste. No to znaczy, to jest przecież taki tytuł, że nareste. Nowe męskie granie. Dzisiaj ósemka na liście Hot Bands. Kto już sobie zapisuje terminy grania na żywo w swoim muzycznym, imprezowym kalendarzu? No to przy okazji w wolnym czasie głosujcie też na nowe męskie granie pod rmfmax.pl. Teraz nowe imprezowe granie DJ Marshmello. To ten z wiadrem na głowie. Nikt nie wie, jak wygląda. Zawsze ukryty, a śpiewa Thomas Rhett. Do tego tańczymy w RMF Max w tym tygodniu. Where we

0: gdyby kózka nie skakała, no to by dalej imprezowała. John Summit ostatnio na imprezie tak skakał, że nóżkę sobie skręcił, musiał na wózku wyjeżdżać. No przy takim bicie to czasami rzeczywiście można sobie podskoczyć. John Summit, Chainsmokers, All The Time. To dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wracamy do odliczania, sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala. Będzie też nowość od Meduzy.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes,
5: James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
14: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo. No.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start.
3: Wstawaj, nie udawaj.
2: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Regina Tour, oferujący krótko i długoterminowy wynajem pojazdów. www.reginatour.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
8: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

I wracają do listy Hot Bands Meduza w numerze Don't Wanna Go Home. Czekają na jeszcze więcej waszych głosów pod rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam na nasze konto RMF Max na YouTubie i na Instagramie, bo może nie widzieliście, co tam ostatnio się działo na imprezach ekipy 2115. Tutaj White i przyjaciele, Kalifornia Love, imprezowe już pierwsza piątka.

0: trzecim hitem, który może się podobać i może trafić do zestawienia, może jutro. Sweet Nothings, rmfmax.pl. Tam odbywa się głosowanie na czwartym dzisiaj. Felix Jeni, Kaskada, Boy You Turn Me. No i otwieramy pierwszą trójkę. Dobrze, że się nie zakładałem, liczyłem na jedynkę, ale przecież jutro też jest dzień. To anima, bez animacji też radzi sobie doskonale. Beautiful, już pierwsza trójka.
1: RMF Max 3, numer 3.

Przyznaję się, słuchałem tego numeru przez całą majówkę. Nie tylko tego, wielu ciekawych propozycji z poczekalni listy Hop Benz, ale Rehab rządzi w nowości Ghost Town. Czeka na swój debiut może we wtorek. Na trzecim dzisiaj Anima i jego Beautiful, dwójka Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, gwiazda naszej pierwszej imprezy Lator Maxa w tym sezonie. Relacje sprawdzicie także na Instagramie. Siedziało, jeszcze będzie siedziało. A co się dzieje na miejscu pierwszym? No po majówce na szczyt zestawienia wraca Kungs. Ja się nie dziwię, myślę, że będziemy tańczyć do wakacji, a przecież jeszcze i przez całe lato chyba też. To Kungs wraca na szczyt w numerze Galaxy. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer

0: No i mega, i na maksa. Kungs wraca na miejsce pierwsze listy HOBBNC. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do dobrego bitu. Będą ciekawe nowości, premiery. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Czy w poniedziałek można zaplanować sobie kolejny weekend? Czy to jeszcze nie mamy dość po majówce? No nie, mamy RMF Max na Śląsku, mamy konkretne informacje i warto by było sobie zaplanować na przykład koncertowy temat, bo Chipis w najbliższy piątek pojawia się w katowickim Energy 2000 Live on Stage. Retro Party i Miły Pan to koncertowo na sali Dance. 9 maja grają The Push, The Wave i Aras, czyli duża ilość fajnego oldschoolowego brzmienia. W kolejce w Energy Miu, DJ Kuba i Nathan i jeszcze kolejne koncerty, o czym będziemy donosić. Pamiętajcie, po 9 byle do obiadu mamy dla was zaproszenia do Energy. Bądźcie czujni, wygrywajcie zaproszenia. Co jeszcze w kolejnych weekendach na Śląsku? Może DJ Malet przypomni wam stare numery Piramidy. Specjalny set, który pojawi się 9 maja, to oczywiście Tarnowskie Góry, Onyx Music Club. Oprócz tej standardowej klubowej sali mamy drugi parkiet, gdzie grają bardziej dance'owo i bardziej komercyjnie. Można by było tak powiedzieć. Bądźcie czujni na Śląsku. Słuchajcie RMF Max i oczywiście na bieżąco wszystkiego się dowiecie. Dobrego wieczornego poniedziałkowego tematu.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

Dla wszystkich za kółkiem z nami o tej porze nowość od Gipsa, jego win. Gips wróci w jeszcze jednej nowej produkcji dzisiaj wieczorem. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Pozdrawiam wszystkich motorzystów. No pierwszy dzień za wami, jeszcze trochę stresów, ale dacie radę. Trzymam kciuki, no to na wieczornym luzie klubowe bity w RMF Max dla wszystkich, którzy dzisiaj męczyli się z językiem polskim po angielsku. Swedish House Mafia, Wait So Long.

Uwielbiam wracać do ich muzyki. Bardzo popularni u nas przez lata to Yes and Yes w wielkim hicie King w RMF Max. Jeszcze raz dla wszystkich motorzystów, chociaż pojawiły się takie komentarze, że dlaczego ja mówię, że dzisiaj trzeba było się z tym językiem polskim męczyć, bo przecież dla niektórych to nie musiała być męczarnia, mogło być z górki. Tak, to prawda, mogło być z górki. Oby tak dalej, tylko z górki. No to teraz numer, którego będziemy słuchać także po maturze, to na pewno nowość od niemieckiego projektu Glockenbach. Polecam wam ich Lost.

0: Forever in the Day pięknie wleciało Alex Lemirans wieczorowo w RMF Max i będzie się pięknie leciało nowym połączeniem. Słuchajcie, będzie nowy pociąg otwarty na wakacje. To będzie najdłuższa trasa kolejowa w całej Unii Europejskiej. Będzie można się przejechać z Laponii w Finlandii do Portugalii wyłącznie pociągiem, prawie nad morze, aż do Mikołaja. No, może trzeba sobie zapisać taką podróż w księdze marzeń. Trzeba mieć plany, trzeba mieć marzenia. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę nowość od Dawida Podsiadło.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
7: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.

Houdini, mistrz kamuflażu i mistrz mikrofonu Eminem w RMF Max. Teraz coś dla mistrzyni Agaty na urodziny na Maxa. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Agata, pozdrawia cię Urszula. Wszystkiego naj, naj. Niech ten cały tydzień będzie dla ciebie pełen radości i wyczekuj soboty, bo wtedy widzimy się na domówce. No to się będzie działo. Szykujcie się na sobotę i wtedy dobry bit także na waszej imprezie. Agata, ja myślę, że będziesz z RMF Max. 100 lat, 100 lat, jeszcze raz pieniędzy. Urszula, pozdrawia dziewczyny dla was. Nasza house'owa nowość. Polecam na piękną wiosnę, na urodziny, na Maxa też. To norweski projekt Bauza w numerze Magnetic. Agata, to for you.

klasy Superstars to Christian Marci i Reverend House. A propos szybkich samochodów, pojawił się taki pomysł, żeby w Polsce powstał rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów. Większość Polaków, i to zdecydowana, uważa, że taki rejestr to jest dobry pomysł, że takie coś powinno być, żeby można było sprawdzić, kto rzeczywiście ma zakaz i kto nie powinien wsiadać za kółko. Jak myślicie, czy to jest dobry pomysł? Chyba. No ale mamy ochronę danych osobowych, tak więc nie wiem, czy to przejdzie. Teraz Alex Warren wieczorowo, także dla tych, co za kółkiem z nami w RMF Max. Fever Dream. How did

0: Anioły i demony to Tymek. Dla każdego strażaka, żeby tam były tylko dookoła same anioły, bo dzisiaj jest jeszcze dzień strażaka. Ja też chciałem zostać strażakiem. No zawsze, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć taki piękny strój. Oczywiście jak każdy strażak, przynajmniej w marzeniach. Super umięśnienie, wiadomo, kaloryfer. No przynajmniej taka jest wizja strażaka wśród dziewczyn. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem i nowościami.
1: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

niedzielowe. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Teraz Ray, która tak trochę chyba nie może doczekać się powrotu do Polski, bo miała tutaj bardzo ciepłe przyjęcie. No i podobno ktoś już tam jest na horyzoncie, bo mówiła, że nie będzie nowej płyty, dopóki się nie znajdzie wielka miłość i mężusia. No to trzymajmy za to kciuki. Ray szuka męża także w tym hicie Where is my husband?

Freed from Desire, takie bity wieczorowo, poniedziałkowo, także dla kominiarza i piekarza, tak? Piekarze też mają swoje święto i to dzisiaj, no to może jest impreza o tej porze w piekarni, no wiecie, no piekarz to zaczyna nawet i o tej porze, dużo, dużo wcześniej, żebyśmy mieli świeże bułeczki, no to dla wszystkich na piekarni nasza wiosenna nowość w RMF Max, nowy wykonawca Daydream Affiliate w numerze Playback.

całe lato. Co wy na to? To Sobel, który rządzi na koncertach. No, nasza ekipa też rządzi na naszych imprezach Lato na Maxa. Wystartowaliśmy naszą trasę, relacje z pierwszego show w Gorlicach sprawdzicie również na Instagramie, a wkrótce wjeżdżamy do Piły i tam Zalia Posti, ale także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie będzie bardzo przebojowo i na Maxa. Wszyscy jesteście zaproszeni do Piły na 16 maja.

Graceland, nasze odkrycie Airbox wieczorowo w RMF Max, ale chyba nie kładziecie się spać. Jednak proszę pamiętać, że ludzie, którzy śpią mniej niż 6 godzin, są bardziej impulsywni. Tak więc jeżeli ktoś dzisiaj u was był trochę impulsywny, to może się nie wyspał po majówce. No to zanim pójdziecie spać, jeszcze jedna nowość w RMF Max. Wraca Wiktor Waligura. Polecam wam wieczorowo jego 4 pory roku.

Dracula, ale w remiksie Jenny rządzi w RMF Max. Tame Impala przed chwilą z pozdrowieniem dla tych, którzy już może w łóżku. Wiecie, że w łóżku niekiedy częściej sprawdzamy telefon niż rozmawiamy z partnerem, z partnerką. No jak człowiek sobie przypomni, to chyba często tak bywa. Technologia czasami wchodzi nam zbyt blisko życia. No to proponuję dzisiaj wieczorem, jeżeli ktoś słucha we dwójkę w łóżku, już nie scrollujemy, proszę ze sobą porozmawiać o czymkolwiek, o pogodzie, o planach na wakacje, o nowej muzyce, o tym, czy Anima wam się podoba. Oto jego nowy bit w RMF Max. Anima i jego Beautiful.

0: Dla wszystkich panów policjmanów, no i dla pań też, policjantek, wiadomo. Jamal wieczorowo w RMF Max, taki klasyk, także dla wszystkich z drogówki. Uważajcie, uważajcie, żeby nie dać się ustrzelić. Nie bądźcie jak większość kierowców, którzy uważają się za lepszych niż inni. No tak to wygląda statystycznie, że kierowca jak jedzie, to zawsze uważa się za lepszego. Może tak wiecie, mniejszego, ale bezpieczniej i do celu. Z RMF Max oczywiście. Za chwilę nasza aktualna jedynka na liście Hobbent. Dzisiaj Kungs i jego Galaxy. Max.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

Dwa dni pozytywnie na maksa, słonecznie, po prostu wiosennie, nowość od Bledki w RMF Max. Na pewno przy tym numerze sobie nie popłaczemy, ale czasami to dla zdrowia to można. Nawet faceci nawet mogą sobie czasami popłakać, tylko czasami nie chcą się przyznać. A wiecie, że w Japonii to są takie hotele łez, gdzie można się wypłakać przy smutnych filmach. Fajny pomysł, może u nas też to wprowadzą. Teraz kolejny kawałek, przy którym raczej się nie popłaczemy, bo to przecież nowa imprezowa wersja Turn the Lights Off.

Dopamin Friday, Dopamin Remix to Riton i Nightcrawlers. Mam dla was premierę tego tygodnia. Słuchajcie, wraca do nas Gibbs, wraca Kukon. W tej produkcji jest także Jonathan, który rozbujał całe towarzystwo. Tytuł tej produkcji to Ty masz. Kto chce mieć ten numer szybko w zestawieniu listy Hot Bands, głosuje. Polecam na wieczorny klimat. Gibbs, Kukon i Jonathan przed wami.

Dobra, czary mary, Lady Gaga w RMF Max. Teraz takie muzyczne czary mary. Numer, który rządzi już nie tylko na Ibicie, gdzie przecież wystartował sezon, ale także u nas w Polsce na wielu imprezach i na liście Hot Bands. To holenderski duet Anava. Ich muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'y, afro house'y, słoneczne house'y. Talk to you. Zróbcie głośno.

0: zła pamięć?
1: Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Gaba Kościuk i przyjaciele. Teraz wiadomość na jutro. Takie wyzwanie, słuchajcie, kto podejmie. Podobno większość rozmów, często, w szczególności w pracy, tak nawet powyżej 50%, to narzekanie. Lubimy gadać, ale nie zawsze pozytywnie. No to może takie wyzwanie na wtorek. Dzień bez narzekania. Tak ani razu, może się uda.

Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Lia Blanco i Włodarski, ich serce dla nas. Teraz coś dla was przed snem. Chyba słyszeliście już o FOMO, Fear of Missing Out, dlatego chcemy być zawsze na bieżąco. Często sprawdzamy smartfona, co się dzieje, kto co wrzuca, co się komentuje, co się lajkuje, ale okazuje się, że to właśnie FOMO może prowadzić do realnego stresu i problemów ze snem. Tak więc strach, że coś nas ominie, często zabiera nam spokój. No to może już dzisiaj nie sprawdzamy, okej, jutro będzie FOMO, a dzisiaj taki klimat może też tak powoli do poduszki zrobi przona w RMF Max.

pióraba. Czy wy też tak macie, że niekiedy czas leci za szybko, w szczególności jak fajne hiciory? Dziękuję za poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam już o tej porze chyba mniej zestresowanych motorzystów. Trzymam kciuki za ciąg dalszy. I słyszymy się jutro wieczorowo, wtorek, godzina 20. Nasz czas, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, nowości, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, miłej nocy, cześć!

0: gadać, gadać, gadać, gadać cały dzień. Ale ona nie rozumie tak jak jakaś Siri.
1: I don't know how to respond to that.
0: Tak nas uczą, trudno. Już za późno na ładne jutro, bo skoro to